0: wolność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No i rozpoczynamy nowy dzień, środa, czas na pogodę. Na razie na termometrach 13 stopni, dzisiaj maksymalnie 23 kreski. Od rana też taka mieszana pogoda, no bo było słońce, teraz pojawiły się chmury i za godzinkę duże zachmurzenie. Dzisiaj za to nie ma padać, no ale te chmury mają dominować, szczególnie od godziny 12.
2: Jest 6 News SK2. Anna Łowocka. Dopiero późnym wieczorem udrożniona została autostrada A1 pod Częstochową. To po wczorajszym tragicznym wypadku. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia, że kierowca ciężarówki nie hamował. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. O szczegółach Natalia Czarnuch.
3: A4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
4: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
3: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
5: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki, trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
3: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
2: Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksandr Dobrindt. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Rzeczniczka Kremla już zapowiedziała odwet za wszystkie antyrosyjskie działania. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Krótko wcześniej na płycie tego lotniska przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow znaleziono drona z materiałami wybuchowymi. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby Gospodarczej w Szczecinie.
6: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
2: Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na 2 tygodnie. Częściej decydują się na City Break od czwartku do niedzieli.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
2: Wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open. Przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Linety z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. French natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Czy to jest uczciwe?
11: Że?
10: Że łóżeczko jest takie mięciutkie, że kołderka jest taka cieplutka.
11: No, to jest skandal.
10: To jest skandal. To jest skandal, że tam jest fajnie. Tylko wyjdziesz i już jest tak... Tak se!
11: No, masz zderzenie z twardym światem. Niestety.
10: My w tym zderzeniu z twardym światem pomożemy. Jesteśmy takim zderzakiem łągiewki czy jakoś tak.
11: Czyli ty robisz dzisiaj za poduszkę czy za kołderkę?
10: Za zderzaka.
11: No dobra.
9: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
11: Ze zderzakami to raczej ja się kojarzę, prawda?
10: Bo
11: to,
10: trochę tak. No. Wiesz, gdzie popatrzyłem?
11: Wiem,
10: przepraszam. 3, prawie 4 po 6.
11: Spójrz jeszcze raz.

0: właśnie, krótkie momenty. A chcielibyśmy czasami, żeby coś było długie, większe.
1: Lepsze.
0: Lepsze.
1: W takim, wiecie,
0: z rozmachem.
1: W rozmiarze z 6 XL przynajmniej. Minimum.
0: Dobrze, że cię mam. Dobrze, że cię mam.
1: Nie możesz mnie objąć, ale mimo wszystko się z tego powodu cieszę.
0: Zwróć uwagę, że nie byłbyś sobą, gdybyś był inny.
1: Tak.
0: Jakbyś był mniejszy, to już nie byłbyś. Nie byłbyś tym samym jarząbkiem,
1: absolutnie,
0: którym jesteś.
1: Totalnie się z tobą zgadzam.
0: Tak samo ja, jakbym był większy.
1: To też nie byłbyś tym, kim jesteś.
0: Tym małym
1: teraz,
0: wajdą,
1: tak jest,
0: którym jestem.
1: Ale dzisiaj o tobie nie będziemy zbyt dużo mówili, bo ty
0: no
1: za
0: niestety,
1: krótki jesteś.
0: O tobie bardziej.
1: Oczywiście, że tak. A tym bardziej, że dzisiaj świętujemy, moi drodzy. Dzisiaj mamy święto, dzień dużego rozmiaru.
0: A to są pewne aspekty mojego ciała, przy których moglibyśmy się zatrzymać. A propos tego.
1: Tak?
0: Tak.
1: Pochwal się. Nie chciałbyś?
0: Duży kciuk mam na przykład.
1: O, tak, duży palec u nogi.
0: Też,
1: prawda?
0: Duży palec u nogi, tak.
1: No, sa też nie masz najmniejszego, powiem ci.
0: Troszkę orli.
1: No tak, tak,
0: delikatnie,
1: tak, tak, tak.
0: Delikatnie.
1: Nie będziemy wchodzili w twoich przodków w takim razie, mój drogi. Przejdźmy do przodu, idźmy dalej. Dzień dużego rozmiaru. No to pytanie do was, moi drodzy, co jest lepsze, jak jest duże? 726-826-826 albo Messenger.
0: Dajcie znać, dzisiaj chwalimy się tym dużym, dobrym, co nas spotkało w życiu.
1: Tak. Co lubicie, jak jest duże, no? SK2. Nie wstydźcie się. Każdy wie, o co chodzi.
0: No, oczywiście,
1: że tak.
0: No. Wypłata.
1: O tak!

0: Pan Jeremi. To był pan Jeremi.
1: Ciekawe, czy jest duży.
0: Jeremi?
1: Mhm. Ja się nigdy z nim nie mierzyłem, prawda?
0: To wpisz w Google, czy zdążysz to sprawdzić?
1: To sprawdzimy.
0: Tak, a ja przypomnę, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru.
1: Co? To ale trafiłem. Jeremi Sikorski. 192 cm
0: wzrostu. Naprawdę?
1: Mhm.
0: No to się zalicza dzień dużego rozmiaru. Tylko może być rozmiar wzdłuż, może być rozmiar wszerz, prawda?
1: Oczywiście, też, że tak. Też. Bo czasami łatwiej przeskoczyć niż obejść.
0: Na przykład,
1: jest,
0: na przykład.
1: Tak,
0: więc
1: tak jest
0: tutaj pan
1: sytuacja.
0: Jeremi wzdłuż.
1: Wzdłuż wysoko, tak, może się położy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co dużego, dobrego.
1: Tak.
0: Może nas w życiu spotkać.
1: Mówicie duże, myślicie dobre. Co takiego to jest? No,
0: i mamy Marcina, nagrał się na Facebooku, słuchamy.
2: Oprócz wypłaty fajnie jest, jak jest duże piwo dostępne i to jeszcze zimne.
0: O, proszę bardzo.
1: A później masz duży katar, duża angina do tego dochodzi, prawda? Duże smarkanie i duża temperatura.
0: Jak to jest nie bezalkoholowe, to jeszcze zawrót głowy.
1: O, nie? Same, duży.
0: Same niekorzyści.
1: Tak. Same duże rzeczy.
0: I niekorzystne.
1: Czekamy na kolejne w takim razie.
0: Korzystne.
1: Duże. Korzystne może będzie jakieś. Jak... 7268286826 albo Messenger.
0: Co dużego wam chodzi po głowie? SK2.
1: Weźcie to strzepnijcie, jak wam chodzi,
0: może
1: zobacz.
0: Może ktoś pająka zabił właśnie w tym momencie w domu, albo co?
1: Jakimś dużym kapciem.
0: Jaki ten, raban się w domu zrobił, jakby taki się pojawił.

0: 25 minut po 6. Lady Punky, sztuka latania. Przeglądamy prasę. Rok szkolny się zaczął, więc dzieci poszły do szkół.
1: A i to jakie dzieci? Pierwsza córka w drugiej klasie. Pierwsza córka Rzeczpospolitej, czyli Kasia, córka Karola i Marty Nawrockich, ruszyła do szkoły wczoraj. I Kasiu, musisz się uczyć dobrze. Bo jak się nie będziesz uczyła dobrze...
0: To tata cię nie usprawiedliwi.
2: SK2. 100% Polska.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: I po reklamie.
10: No, od rana w Koninie naprawdę chłodno, na termometrach 13 stopni, dlatego koniecznie zabierzcie coś na siebie przed wyjściem z domu, ale spokojnie, później będzie można bluzę czy lekką kurtkę zdjąć, bo w ciągu dnia maksymalnie 23 stopnie. Od godziny 12 pochmurnie, co oznacza, że wcześniej ładniejsza pogoda, później gorsza, ale plus przynajmniej taki, że nie ma padać.
11: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sukces gliwickiej policji. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni wczoraj późnym wieczorem. To wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran. Prezydent USA jednocześnie podkreślił, że jeżeli spotka się to z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie ze znacznie większą siłą. A na koniec Portugalia, gdzie znaleziono pozostałość rzymskiego domu z pierwszego wieku. To w miejscowości Horta da Torre na wschodzie kraju. Według naukowców niewielkich rozmiarów budynek wykorzystywany był w czasach osadnictwa rzymskiego jako miejsce organizacji bankietów. Uczestnicy przyjęć biesiadowali tam w pozycji leżącej.

0: Australia w Radiu SK2. 23 minuty zostały nam do 7. Niektórzy, tak jak Kasia, słuchają nas od samego rana i doskonale wiedzą, o co dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Kasiu.
1: No, dzień dobry, słucham was rano i chciałam powiedzieć o odnośnie tego dużego rozmiaru i w ogóle. Mhm. To jest rzecz, która jest niewidoczna, a jest duże serce.
2: Duże serce.
0: Już myślałem, że będzie jakiś komplement
2: W naszą stronę,
0: naszą
2: tak?
0: stronę.
2: No, no, może no. lepiej nie.
0: Ale to nas nie dotyczy chyba jednak, niestety. To duże serce.
2: Duże serce, ale duże serce można zobaczyć. Gdybyś była, Kasiu, na przykład kardiologiem, tym chirurgiem, to można zobaczyć serce. To jest bardzo proste. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ciąć. No. SK2. A my z sercem do was wychodzimy.
0: Ja mam obtłuszczone. Jeśli tłuszcz się zalicza, to mam duże. Razem z tłuszczem serce. Ty też pewnie masz wątrobę, żołądek, serce obtłuszczone.
2: Tak, tak, u nas
0: w takim jesteśmy
2: duże.
0: Wieku.
2: Tak, jeśli
0: o to chodzi, to mamy duże.
2: Zobacz, wszystko mamy obtłuszczone i duże, a tej jednej rzeczy po prostu, no ni hu hu, no.
0: Że...
2: Ta jedna rzecz.
0: Ta jedna.
2: Ta jedna.
0: Ten palec.
2: Tak jest.
0: Okej. Okay.

0: 11 minut zostało nam do 7. O dużych rzeczach dzisiaj rozmawiamy, jest i taka propozycja.
1: Powinna być duża obniżka cen paliwa.
0: O.
1: Żeby była mała cena.
0: Żeby duża obniżka, żeby pomalała cena.
2: Ale to już było. To już było i się źle skończyło. Skończyło się dużą awanturą.
0: Znaczy nie, to po podwyżce, bo to było tak, że jako północy zmienili, z niedzieli, to było na poniedziałek?
2: Czy z poniedziałku na wtorek.
0: Tak. Jak z poniedziałku na wtorek o północy na pylonach zmieniła się cena, to przed północą ustawiły się straszne kolejki w niektórych stacjach benzynowych, żeby zdążyć przed północą zaatakować to tańsze paliwo.
2: We Wałbrzychu. To jest takie miasto.
0: We Wałbrzychu. Właśnie w tym Brzychu.
2: Doszło do scysji między kierowcami, którzy stali sobie w kolejce. Po prostu się podbili przed dystrybutorem.
0: Bo tu jeden się niby wepchnął w kolejkę, tam ci stali.
2: Ktoś kogoś wyzwał.
0: Czas leci do północy. Nocy dwie minuty,
2: prawda?
0: Oni się zaczęli bić.
2: Ktoś jeszcze po hot doga poszedł, to zatkał tego, dojazd do dystrybutora.
0: Pylon się zmienił i cena już
2: i tego.
0: Poszła,
2: no i się pobili kierowcy. Filmik trafił do internetu, prawda, jak się tam tłuką przed tymi dystrybutorami. Ja myślę, że tam doszło do jakiegoś po prostu drobnego nieporozumienia.
0: Ewidentnie.
2: Tak mi się wydaje.
0: Tak.
2: Jakiś facet chciał być miły.
0: I powiedział, zaraz komuś wleję.
2: I się zaczęło. SK2.

0: 5 minut zostało nam do 7. Grupa Kombi w Radiu SK2. Hit, sensacja, niedowierzanie. Dużo rzeczy się działo. My będziemy też to podsumowywać wszystko. Już za chwilę najświeższe wydanie newsów w Radiu SK2. Będzie na przykład o tym, że kto już nie gra w Pucharze Polski?
1: Legia Warszawa.
0: Kto?
1: To najlepszy klub.
0: Kto? Legia. No, a kto ich pokonał?
1: Motor
0: z Lublina.
1: Skąd oni mieli na to paliwo, to ja się zastanawiam.
0: No właśnie, jak to paliwo takie drogie, i do tego też wrócimy, bo tutaj są przesłanki ku temu, jak się ludzie burzą, jak zobaczyli po więcej niż złotówkę podwyżki za litr, że może jednak coś wprowadzą.
1: Tak. A i widzicie, ogólnie to pokazuje, że motor na oparach jest też groźny.
0: Bądźcie z nami za chwilę, newsy. SK2.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
8: Ta temperatura w Koninie wzrasta powoli, powolutku. Na razie mamy 15 stopni na termometrach, dzisiaj maksymalnie 23 kreski. No i słońce, które na razie podejmuje rękawice z chmurami i do godziny 12 będzie się pojawiać na niebie, ale niestety w drugiej części dnia to chmury przejmą inicjatywę i zwyciężą. Szykuje się wtedy pochmurny dzień, przynajmniej jakość powietrza jest dobra.
9: Jest 7. News SK2 Anna Łobocka. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
10: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał za sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Po tym jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
9: To ma obniżyć cenę paliw. Rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
11: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
9: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Od wczoraj, po wygaśnięciu pakietu cena paliwa niżej, ceny na stacjach poszły mocno w górę. Pobiegną, by zmienić czyjeś życie. Już w ten weekend Poland Business Run to połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
12: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
9: Tegoroczna edycja bije rekordy. W Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
9: Sensacyjne rozstrzygnięcia w Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, która 3-0 pokonała Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Wspominałem wam gdzieś z pół godziny temu, że u nas na piętrze, gdzie są studia radiowe, z kranu leci żółta woda. Nie było, jak wróciła, to już jest żółta. Kawy się nie da zrobić, bo troszkę tak z taką żółtą wodą to tak nie za bardzo. I mój szalony kolega Jarząbek poszedł szukać czystej wody w poszukiwaniu kawy. Dobrze, że go nie wysłałem po mleko, bo nie wiem, kiedy by wrócił.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Za 10 lat. Może nie. 3 po 7. Dawid podsiadł już teraz. Dzień dobry.
17: Stoję na drodze.

0: już, już się nalało, już, już. Już trzeba teraz sprzątać po tym deszczu. Lizar w Radiu SK2, pyszna, naprawdę, też zrobiłem łyka. Czarna, co prawda, ale my lubimy czarną i dobrze, bo już wspominałem słuchaczom, że jakbym cię po mleko wysłał, to nie wiem, czy byś w ogóle wrócił na program.
1: Myślisz, że to tak prosto? Zejść na dół, a później wejść na górę jeszcze
0: czyli
1: raz?
0: Czyli na którym piętrze? My jesteśmy na czwartym, tak powiem.
1: Byłem
0: wszystkim.
1: Na trzecim, ale jest jeszcze takie półpiętro i tam sobie zrobiłem chwilę odpoczynku.
0: A.
1: Rozbiliśmy obóz pierwszy
0: okay.
1: I dopiero wtedy atakowaliśmy szczyt.
0: Dobra, no. Dobra. Czyli...
1: Tak czy inaczej kawę przyniosłem.
0: Przyniosłeś i poszedłeś, jak to się potocznie mówi, z buta.
1: Mhm.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Zawsze to kilka kroków dla ciebie. Spójrz na zegarek, ile kroków zrobiłeś dzisiaj już. Na swój zegarek.
1: 7-10.
0: Na swój.
1: Ile? 972 kroki.
0: To nie wiem, ja nigdzie nie wychodziłem, mam 1000 ponad. Okej. Okay. 11 po 7 teraz o tym, co nowe, co dobre w Radiu SK2, bo przecież możecie na te nówki, sztuki, świeżynki głosować w naszej liście przebojów Gorąca Polska 20. Dziś środa, więc jeszcze jutro i pojutrze przez cały dzień możecie głosować, a wieczorem to Łukasz Zuńczyk układa wszystko w jedną logiczną całość i prezentuje wam na antenie, co żeście wybrali.
1: Łyk kawusi.
0: I mów.
1: sk2.pl i tam głosujemy. Plusik, jeżeli coś się podoba, minusik, jeżeli się nie podoba. I dzisiaj ten przekaz podprogowy puszczamy.
0: Dobrze,
1: wam.
0: A które miejsce to jest
1: numer
0: ten przekaz?
1: Numer 6 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Oskar Cyms, bez końca. Jak się wam spodoba ten kawałek, to Oskar bardzo prosi o plusiki.
0: My wiemy, że wy go tego lubicie. Zawit

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

0: Kupicha Piotr, bo szukałem w głowie nazwiska, bo mam film napisane tutaj na monitorze, ale to przecież Piotr Kupicha śpiewa, tak?
1: Znacie się tyle lat.
0: No właśnie, ale no bo miałem film, je zamroczyło jakoś tak, wczesna pora jeszcze, 17 po 7, ale oczywiście Piotruś, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Za chwilę Sarsa, tymczasem znowu konsekwencje rozpoczęcia roku szkolnego.
1: Tak, a że dzisiaj dzień dużego, no to o dużym porozmawiajmy. Marcin Możdżonek, pewnie kojarzycie.
0: Bardzo wysoki, 2,15 chłop ma chyba.
1: Siatkarz, nasz były mistrz chyba nawet świata, tak się zdarza. Obecnie w politykę się bawi. Pan Marcin Możdżonek wrzucił do internetu zdjęcie, jak odprowadza syna do szkoły.
0: No.
1: I wrzucił sobie te zdjęcie z synem, jak stoją sobie przed szkołą. Syn, żeby, no, dosięgnąć tatusia, mniej więcej.
0: Nawet nie, tak patrzę na zdjęcie no i dokąd mu sięga?
1: Do pachy.
0: Do końca teraz. Krawatu. No tak, do pachy.
1: No mniej więcej do pachy, prawda? Ale musiał jednak wejść na parę stopni, tam wiesz, przy wejściu do szkoły.
0: Na parę schodków musiał wejść.
1: Parę schodków musiał zdobyć,
0: no,
1: żeby
0: No bo to jest szkoła. Nie, dobrze powiedziałeś stopnie, bo to jest szkoła. Jeszcze dobrze się nie zaczęła, a syn zdolny już zdobywa stopnie.

0: 25. Pam, pam, pam. Po siódmej. Po siódmej. Szybciutko się zbieramy i słuchamy, co inni mają do powiedzenia, bo są cały czas telefony na 726-826-826. O czym dzisiaj rozmawiamy, Jarzonku?
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest fajne, jak jest duże.
0: I tak.
2: Dobry. Najlepszy duży to Krzysztof się kłania.
0: Cześć.
2: Najlepszy duży, bardzo duży to wygodne łóżko. Mhm. Wtedy można się dobrze ułożyć z żoną. Pozdrawiam.
1: No, a jak jeszcze między żoną a tobą na tym dużym łóżku wląduje dziecko, no. I wiem to z własnego doświadczenia, co jest z tymi dziećmi? One zawsze w poprzek muszą
0: dzieci
1: leżeć.
0: Dzieci nawet jak są małe, ale lądują w łóżku, to są duże.
3: SK2.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.
14: Godzina 7.30, no i dzisiaj powinno być dość ciepło w Koninie, chociaż na razie chłodno, 15 stopni na termometrach obecnie, w ciągu dnia maksymalnie 22 kreski. Też teraz pojawia się słońce na niebie, ale od godziny 13 już bardzo, bardzo pochmurnie, no i przez to może być troszeczkę duszno, przynajmniej jest dobra jakość powietrza.
15: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. S7 w Świętokrzyskiem zablokowana w kierunku Krakowa. W Łączynie koło Jędrzejowa bus zderzył się z samochodem dostawczym. Łącznie autami podróżowały 4 osoby. Na miejscu pracują 3 zastępy Straży Pożarnej. Miliony unijnych euro dla Polski. To po przełomie w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazano Ukrainie. Decyzja zapadła wczoraj podczas posiedzenia unijnych ministrów obrony. Polska dostanie w przyszłym roku łącznie około 430 milionów euro. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciw obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. To osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej esklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj z okazji Dnia Ceuty zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.

0: tak ziewamy jeszcze, jak 5 minut temu wstaliśmy. 7:38.
1: Uważaj! Uważaj! W ukrytej kamerze. Pamiętasz, był taki
0: program. Tak. To teraz tak może być pod każdym bankomatem. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje takie zmiany, że musi być nagrywane wszystko.
1: Tak.
0: Żeby nie można było, wiesz, nielegalnie niczego robić. I też, uwaga, hit sensacja, niedowierzanie, twarzy nie będzie można zakrywać pod bankomatem.
1: Czyli będziesz musiał się szczerzyć i wyciągać pieniążki. Będziesz musiał udawać, że ci się to podoba, co wyciągasz.
0: Tak, oni to wszystko będą nagrywać, oglądać i śmiać się z nas.
1: Tak, bo to będzie jedna wielka żenada, jak oni zobaczą, ile ja z tego bankomatu wyciągam. SK2.
0: No i mandaty za zasłanianie twarzy, a my właśnie po to będziemy robić, żeby nas nie rozpoznali, że te 20 zł
1: wyciągasz 20 zł i 50 na mandat, bo sobie zakryłem chustką Rejka.

0: Promieniejesz, możesz powiedzieć do takiej osoby z tego zdjęcia, o którym śpiewa Kasa w tym utworze. 12 minut do 8 nowe trendy.
1: Tak, i to bardzo dobra informacja dla mnie, dlatego że ja przygotowuję się do urlopu w przyszłym roku akurat.
0: Już się przygotowuję. No to jest, idealnie na 2027.
1: Pędzel już jest kupiony, prawda, już niedługo będą tą tackę na farbę kupował i tak dalej. Mhm. I posłuchajcie, będę malował mieszkanie, a tu się okazuje, że jak będziemy malować mieszkania w 2027 roku? Otóż paleta kolorystyczna wnętrz, tak twierdzą eksperci, pogłębia się. Odchodzimy od dominacji beżu na rzecz barw takich jak śliwka, ochra, bordo i granat.
0: Ale jak to jest trend na 2027?
1: Przyszły rok.
0: Przyszły rok. To do mnie on dotrze dopiero w 2030, jak mi żona po raz trzeci przypomni, że 3 lata temu miałem robić remont.

Jak to co? No trzeba mijać klocki, które na tej podłodze leżą. Kto ma dzieci, ten wie, że do niego należy tylko kawałek podłogi. Ten właśnie pomiędzy klockami. 5 minut zostało do godziny 8. Po godziny 8 gramy w Państwa miasta. Już teraz można się zgłaszać, moi drodzy. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na SMS-y od Was. Messenger też do Waszej dyspozycji. Tam też można się zgłaszać, tylko zostawiacie wtedy swój numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy? Patrzę sobie w kalendarz. No i mamy Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to pochwalcie się, jaki macie talent. Tym zgłaszamy się do państw miast, po które gramy już.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: Godzina ósma, a my spoglądamy, co takiego dzieje się na drogach w regionie i trzeba przyznać, że jest naprawdę spokojnie. Spokojnie jest też, jeżeli chodzi o pogodę, no bo na termometrach 15 stopni, dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, no i przede wszystkim słonecznie. Słonecznie będzie do godziny 13, później zrobi się pochmurno. Też od rana miejscami pojawia się mgła, dlatego jedźcie ostrożnie.
13: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. Do tego liczenie szabel i układanie relacji po podziale w PiS. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. Rusza dziś o 11. Czym będzie żyła polska polityka przez najbliższe 3 dni? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
14: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
13: Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety nie udało się uratować 15-latka potrąconego w piątek przez samochód w Zadrożu w Małopolsce. Sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany, usłyszał już zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
15: Dlatego, że no już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego.
13: 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Będzie film, warsztaty i wiele innych atrakcji. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach zaprasza na dzień otwarty, mówi dyrektor obserwatorium Dominik Pasternak.
16: Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
13: Planetarium zaprasza dzisiaj między 15 a 19.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: SK2 Sport.
13: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. W środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Sporo grania szykuje się też w Nowym Jorku. Dziś można się spodziewać dokończenia przerwanych przez deszcz spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majchrzak, który w drugiej rundzie zagra z Valentinem Waszerotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza z Benem Scholtonem.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: 3 minuty po 8, dzisiaj ten dzień pozyskiwania talentów światowy, nie?
21: I tak się pytaliśmy was właśnie do państw miast, jakie wy macie talenty. Ja się zastanawiałem, jaki ja mam talent.
20: Masz,
21: i mam.
20: Masz.
21: Mam talent. Mam taki talent, na przykład mam taką umiejętność zmęczenia się bez robienia czegokolwiek.
19: W
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Ja po prostu jestem męczący typ.
2: Okej, okay, masz też talent do otwierania lodówki o drugiej w nocy.
21: Też.
2: Tak,
21: też.
2: Żeby żona nie usłyszała.
21: Nie, ona ma talent, ona zawsze słyszy.
2: Tak? Zawsze słyszy.
21: Odkręcam słoik z majonezem, patrzę za siebie, patrzę, ona stoi przy mnie już. Mój anioł stróż.

0: Jak ciebie nie było, to Sylwia Grzeszczak poczyniła ten nowy utwór. Podoba ci się?
1: Bardzo mnie się podoba. I jakie piękne ma nazwę. Mango.
0: Mango.
1: Tak jak lody.
0: Tak jak tyle zakupy.
1: Na przykład.
0: 10 minut po 8.
1: I uważajcie na aplikacje randkowe, jak chcecie kogoś poznać, to raczej w realu, a nie przez ten smartfona, bo można się nieźle przejechać. Tak jak pani pewna.
0: Z Trójmiasta,
1: która poznała przez aplikację randkową pana pewnego i później się okazało, że ona go zaprosiła do siebie na chatę.
0: Mieszkali razem, nie?
1: A z chaty wyparowało biżuteria o wartości 50 tysięcy złotych.
0: Także...
1: Pana capnęli, prawda, oskarżyli go, no i będzie miał teraz nieprzyjemności. Tak to się kończą randkowanie przez internet.
0: Nie zawsze, ale ogólnie trzeba uważać na te internetowe miłości, bo to zmora wszystkich związków w dzisiejszych czasach. W aplikacji przesuwają w prawo, a majątek podkradają na lewo.

0: Taki duecik na antenie Radia SK2, 16 po 8 pora na kolejny duecik do wygrania czegoś fajnego.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Tylko jedyny problem jest taki, że z tego duetu jedna osoba wygrywa, a
4: prezent marzeń, główną, a druga osoba wygrywa prezent od Radia SK2, czyli więc konie, każda wygrywa.
0: Różne rzeczy się wygrywa po prostu, o to chodzi. Asia, Łukasz, cześć.
5: Siemanko.
6: Siemanko.
0: Jesteście w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto w ten sposób ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Jasne. Powodzenia, Łukasz.
6: Również powodzenia.
0: I również jasne, tak?
4: No to jak.
0: Dobrze, Asia zacznie.
4: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: W prawo. Koło naprawione, zobaczcie jak chodzi.
0: Nie chwal dnia, bo wiesz, koło naprawione.
5: Dzisiaj naprawione.
0: A tu buch, znowu się zepsuje. Litera ostatnia zdradliwa alfabetu.
4: Wow, literka Z.
0: Litera Z, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zorro?
4: Roślina?
5: Złocień.
4: Kolor?
5: Złoty.
4: Zawód?
5: Zegarmistrz.
0: No zaliczymy tego zegarmistrza.
4: Tak, przecież
0: jeszcze
4: na bardzo dużym tym, ale tak jest. Szósteczka
0: co
4: jest.
0: To, co to złoczyn?
4: Nie złoczyn, tylko złocień.
0: A złocień, ja usłyszałem
4: to
0: złoczyn.
4: To jest taki zły cień.
0: Złocień.
4: Złocień,
0: ale
4: roślina.
0: To jest roślina,
4: no.
0: Jak tak. Ona wygląda? Kwiatek taki.
4: No, różowa.
0: No dobra, różna pewnie, różne kolory ma, bo
4: nie
0: ja
4: wiem,
0: tu widzę.
4: Biało jakaś. Nie, no jest złocień, no oczywiście, dobrze, że jest złocień, dobrze, zaliczamy, jest,
0: Asia.
4: Wszystko dobrze,
0: sześć,
4: jest. Sześć.
0: Na szóstkę jesteś dzisiaj, w drugi dzień roku szkolnego. W drugi, dobrze. Mówię. Dobra, Łukasz.
6: Halo. Tam poległem. Halo, tam poległem przy jednym.
0: Co jesteś?
4: Ty, o, Łukasz,
6: ja
4: podobno...
6: Ja poległem przy jednym.
4: Ale spokojnie, Łukasz, ty jeszcze nie odpowiadasz, jeszcze ci literę nie wylosowaliśmy.
6: Aha,
4: to
6: przepraszam.
4: A to ty mówisz.
0: Dobrze, że to jest tak zrobione, że wiesz, że najpierw jeden odpowiada, później drugi. Dobra, Łukasz, spokojnie. W prawo, w lewo kołem?
6: Prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
4: No, to jest ciekawe.
0: Teraz będziesz miał 20 sekund i dla ciebie będzie inna literka. Zobaczymy, na jakiej się koło zatrzyma. Chyba, że zatrzyma się... Prawie na tej samej się zatrzymało, ale nie. Joker. Joker dla ciebie, więc możesz wybrać sobie literę.
4: Sam sobie
0: z
4: wybierasz.
0: Pominięciem litery Z, bo Z miała Asia.
6: Tak jest.
4: Czyli co wybierasz?
6: Literę B.
0: B. Druga litera alfabetu. Litera B. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Belgia.
0: Miasto.
6: Brukela.
0: Tytuł filmu. Nie wiem, czy powiedziałeś tytuł filmu, czy coś pod nosem mówisz.
4: Głośny, wyraźnie.
6: Myślę.
0: Taki...
6: The Holder.
0: Jak?
6: The Holder.
4: No dobra, ja myślałem, że...
6: A powiesz... Beverly Hills, przepraszam.
4: Beverly Hills, dobra, okej, zaliczam. Beverly Hills zaliczam, nie będzie.
0: No ale wiem, czemu zaliczasz.
4: Czemu zaliczam?
0: No bo policzyłeś, ile ma Asia i widzisz, ile ma Łukasz.
4: Myślisz, że ja tak szybko liczę? Co ty?
0: Chciał ci dać trzy na szynach po prostu, wiesz?
4: No.
0: Łukasz, Jarząbek chciał ci dać trzy na szynach.
4: Dobra, truja ode mnie, masz.
0: Masz trzy na szynach, Asia ma sześć, więc do Asi trafia prezent marzeń o wartości 500.
5: Dzięki.
4: A do Łukasza trafiają prezenty oczywiście od Radia SK2. No i tak my się tutaj bawimy, moi drodzy, codziennie po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Gorąca para polskiego show biznesu ostatnich dni to oczywiście Michał Wiśniewski i Mandaryna.
1: Tak, Michał Wiśniewski ma płomienne włosy, pomiędzy nimi płomienna miłość, więc jest gorącą
0: Wrócili
1: parą.
0: Wrócili do siebie po latach. Są też nagłówki w internecie, że podzielili się już radosną nowiną po powrocie.
1: Coś tam się rodzi.
0: Coś tam się rodzi. Nowy utwór, wszystko w swoim czasie, ma na dniach zostać wydany, więc oczywiście czekamy na niego. Ale my też spoglądamy na naszą stronę, bo też opisujemy relacje Mandaryny z Michałem Wiśniewskim, ale też ich bolączki. Na tak. sk2.pl o czym poczytamy?
1: Mandaryna narzeka na bolesne ślady. Po treningach w tańcu z gwiazdami, bo się przygotowuje do tańca z gwiazdami, jak mówi, zainwestowała w plastry i tu jest cytat z Mandaryny. Ja mam cały kontener plastrów, naprawdę. Mam plastry na plastrze. Polecam takie silikonowe, gdybyście sobie zrobili mocne odciski, świetne plastry, bo naprawdę dają radę te plastry.
0: No i naszym zdaniem, zamiast kupować kontener plastrów, Mandaryna powinna wziąć po prostu z Michałem Wiśniewskim ślub.
1: I to jak najszybciej! Jak najszybciej! Bo do wesela się zagoi.
2: SK2. Ciągle zbyt posępną.

0: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
7: Czas sprawdzić, co takiego dzieje się na drogach w regionie. Zrobił się bardzo duży korek na rondzie miast partnerskich. Najdłużej postoicie jadące w stronę Konina. Również na trasie warszawskiej trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na razie od rana bardzo słonecznie, tak będzie do godziny 13. Na termometrach 15 stopni, dzisiaj maksymalnie 22 kreski. No i później w ciągu dnia pochmurno.
8: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar w Pabianicach. Nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się w nocy w komórkach lokatorskich przy ulicy Wspólnej i zagrażał pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej. Za niespełna miesiąc Kraków znów będzie wybierał prezydenta. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. 6 najważniejszych uczestników wyborczego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej informacji na se.pl. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.

0: 23 minuty zostały do 9, to oczywiście grupa Kombi w Radiu SK2. My tutaj powrót do przeszłości musimy uskutecznić, więc czekam na sygnał. Oto i on.
1: No to cofamy się. Cofamy się, moi drodzy, w czasie dzisiaj do pięknych lat 2017.
0: 2017, jak to brzmi? Dobra, 3 plus 6 to jest 9. 9 lat temu i w ogóle nie u nas się coś działo, ale też ciekawie.
1: Ale się działo.
0: Posłuchajcie.
1: W czeluści archiwum naszego wygrzebaliśmy taki oto tajemniczy tytuł. Uwaga. Dostali mandat za oddawanie moczu do morza. Astronomiczna kara we Włoszech.
0: Dwóch turystów zostało ukaranych niezwykle dotkliwymi mandatami. W środku nocy, gdy wracali z imprezy, postanowili zatrzymać się na plaży i udać się za potrzebą do morza. Pisał 2 września 2017 roku portal o2.pl.
1: Obaj mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości ponad 3000 euro, czyli około 14 tysięcy złotych. Nie wiedzieliśmy, dokąd pójść. Wszystkie bary były już zamknięte. Myśleliśmy, że nikt nas nie widzi, a zrobienie tego w morzu wydawało się najbardziej naturalne, komentował jeden z mężczyzn.
0: Myśleli, że ich nikt nie widział, a tu jednak ktoś ich widział. Chłopaki wpadli wręcz na gorącym uczynku.
1: No może nie na gorącym, ale na pewno na ciepłym.

0: Ja chcę, panie szefie, ja chcę więcej.
1: A, od szefa chcesz więcej, ale od słuchaczy też masz więcej, bo są pytania, prośby od nas. Znaczy od was.
0: Telefony są, tak?
1: Tak. Wysłuchamy?
0: Dawaj.
2: Dzień dobry. Słucham państwa radia od 3 lat i chciałam się zapytać, co trzeba zrobić, co muszę zrobić, żebym mogła wkręcić mojego brata. Dziękuję. Czekam na odpowiedź.
0: Pytanie zrozumiałem, odpowiadam.
1: Proszę.
0: Są dwie opcje. Można na przykład brata złapać za rękę i chodzić dookoła. Tak, brat się wtedy zakręci. To jest jedna opcja, ale jest też opcja łatwiejsza. Można wejść na sk2.pl i tam jest taki formularz w zakładce Wygraj. Kamil Nosal wkręca w Radiu SK2.
1: Tak, nasz łysy kolega, który nie boi się używać telefonu i umie czarować tak słowem, że każdego wkręci po prostu, a efekty później słyszycie na antenie praktycznie co dzień.
0: Tak więc, droga pani słuchaczko od 3 lat, sk2.pl, tam proszę kierować swoje kroki i się zgłaszać i być może Kamil Nosal wybierze pani brata do wkręcenia, jeżeli jest, ma dobrego gwinta oczywiście, prawda?
1: On ma gwinta.
0: Ma gwinta?
1: Widziałem, chodzi z gwintem cały czas w kieszeni, nie rozstaje się z nim.
3: SK2.
1: Znaczy Nosel czy brat?
0: No brat musi mieć dobrego gwinta.
1: A brat musi, tak. To brata nie znam tej pani. Wiem, że Nosel ma gwinta, bo to jest gwint zewnętrzny i wewnętrzny, wiesz?
0: Zaraz ci to wszystko wytłumaczę.

0: Jak to będziesz świętował mi teraz, powiedz, ten dzień dużego rozmiaru? Idziesz do sklepu szukać
1: na grubo
0: kolejnej XXXXL?
1: Absolutnie nie, ale dużego kebaba chętnie dzisiaj uczczę.
0: O, no na przykład. Jakiś duży obiad z trzech dań na przykład złożony można
1: bo
0: też.
1: Bo dzisiaj, moi drodzy, mamy dzień dużego rozmiaru, prawda?
0: Tak. Ty powinieneś w ogóle docenić miejsce, w którym pracujesz.
1: Że to tutaj?
0: Tak, to tutaj.
1: SK2?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: To jest jedyna SK, w którą wchodzisz.

0: SK. Dwa najlepsze polskie hity. Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Cały czas zakorkowane jest rondo miast partnerskich, najbardziej w stronę Konina. Postoicie również na odcinku Konin-Kazimierz-Biskupi. No i korki pojawiają się również w Ślesinie. Na termometrach obecnie 16 stopni, słonecznie i bardzo przyjemnie od rana. Dopiero od godziny 13 będzie pochmurnie i troszeczkę szaroburo. Na razie jednak o tym nie myślmy i nacieszmy się pogodą.
9: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nocna eksplozja w Niemczech. Do wybuchu doszło na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Jak ustaliła policja, w budynku eksplodował nieznany przedmiot. Na stacji uszkodzone zostały okna. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Pilot sam zgłosił się na policję. Wszystko po tym, jak w Tarnobrzegu zerwał śmigłowcem linię energetyczną. Chodzi o 56-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, mówi Agnieszka Wilk z policji.
10: Z naszczyną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
9: Zerwana linia energetyczna była wyłączona z użytkowania ze względu na prowadzone prace. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Posła na dzisiejszym posiedzeniu zgłosi klub Rozwój Plus, tworzony przez dawnych polityków PiS z Mateuszem Morawieckim na czele. Te informacje potwierdził w rozmowie z Markiem Balawajdrem poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
11: Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
12: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
11: Najpierw trzeba zgłosić.
12: Innymi. No tak, ale to...
11: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
9: Polityk nie wykluczył również wspólnych list z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
0: SK2 News, Konin.
8: Jan Grzelaczek, dzień dobry. Marzenie o nowej siedzibie pogotowia w Koninie coraz bliżej realizacji. Obiekt powstanie przy ulicy Szpitalnej 45.
13: W tej chwili rusza już sama w sobie budowa. Kwestia przygotowania terenu, zabezpieczenia.
8: Mówił Robert Mazurek z pogotowia ratunkowego w Koninie. Wykonawca ma 24 miesiące na realizację zadania. Trzy gminy z powiatu konińskiego wśród samorządów, które otrzymały pieniądze na odnowę orlików. Gmina Rychwał dostała ponad 220 tysięcy złotych, a zadanie ma być zrealizowane w przyszłym roku.
14: Dziewiąta, dwie na zegarach, tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry i dobrze się składa, bo ja czekam dzisiaj sobie na paczkę, a tu kurier od Krzyśka Zalewskiego. No to trzeba wpuścić, po co ma czekać?
15: No to gramy.

0: Finał godny dobrego polskiego rocka. Human i Polski, gramy wam w Radiu SK2. No, mocno swoich rodziców zaskoczył też 15-latek z Kępna, tak mocno rockowo. Weekend chłopak bez ich wiedzy wybrał się na przejażdżkę luksusowym Mercedesem Maybachem, wartym ponad 1,5 miliona złotych. No i jak łatwo się domyślić, wjechał nim w barierki na ekspresówce. Nastolatkowi nic się nie stało, auto rozbite, ale nikomu innemu też krzywdy nie zrobił, bo to była noc. Sprawa jednak trafi do sądu rodzinnego. Ja muszę przyznać, że chłopak miał naprawdę wielkie szczęście, bo próbując zabić wakacyjną nudę, udało mu się nie zabić siebie tak przy okazji.
1: SK2.

Ten wehikuł czasu zaczniemy od cytatu z autora tekstu pewnego wielkiego przeboju Anny Jantar, czyli Bogdana Olewicza. Pomysł tej piosenki był taki, aby stworzyć próbę realizacji także dźwiękowej i aranżacyjnej nagrania w amerykańskim popowym stylu. Z dużym aranżem, z bardzo ładnymi pogłosami, chórkami. Tam wszystko miało być dopieszczone i coś takiego się stało. Mowa o utworze Moje jedyne marzenie, do którego melodię napisał Jarosław Kukulski. Czy faktycznie udało się oddać muzycznie tego amerykańskiego ducha popu? Posłuchajmy. Anna Jantar już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK 2, BRO i Wychowany w Polsce. Za nami kawałek tym bardziej robi wrażenie, jak człowiek wie, że Jakub wraz z ekipą pokonali 7000 kilometrów w 3 tygodnie, żeby nakręcić teledysk i zajrzeć do dosłownie każdego naszego województwa. Wszystko po to, by pokazać, że naprawdę warto zwiedzać nasz kraj, bo wszędzie znajdzie się coś ciekawego. Bardzo polecam zerknąć, a jak chcecie docenić ten kawałek, to sk2.pl, klikacie tam w ikonkę serduszka i oddajecie głos na BRO w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj.

0: Tu Twoje Radio, Budka Suflera, tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity. A czego najchętniej z głośników słucha jeden z wokalistów Budki Suflera, czyli Krzysztof Cugowski, którego słyszymy teraz na antenie. No, przede wszystkim brzmienia bluesowe i soulowe, co też czasem słychać w jego solowych projektach. Bardzo chętnie opowiadamy Wam o Polsce, polskiej muzyce. To absolutnie się nie zmienia. Przed nami newsy punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie.
8: I po reklamie.
9: Patrzymy, co takiego dzieje się na konińskich drogach. Postojcie chwilkę na ulicy Chopina, również na Kleczewskiej, no i na ulicy Spółdzielców. Tam trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na rondzie Tadeusza Mazowieckiego również pojawiają się małe korki. Tymczasem, jeżeli chodzi o pogodę, no to słonecznie od rana, 18 stopni na termometrach. Dzisiaj maksymalnie 22 kreski, no i po południu będzie pochmurnie.
10: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Jest przełom w sprawie morderstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Policja zatrzymała mężczyznę, który może być sprawcą, ale nie zdradza na razie więcej szczegółów. Przypomnijmy, ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek po południu w lesie koło osiedla Żabieniec Przechodzień. Do sprawy będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy, mówi rzecznik MSZ-u. To po wypadku autokaru w Egipcie, w którym zginęło 16 osób, 28 zostało rannych. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia?
11: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. Trzy tygodnie temu w prowincji Ismaila zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
10: Studenci nie mają gdzie mieszkać. Tak wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Aleksandr Ruszkowski.
12: Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
13: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
12: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
14: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
12: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
10: A nowy rok akademicki rusza 1 października.
1: SK2 News Konin.
9: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. W najbliższy piątek w Muzeum w Licheniu odbędzie się Narodowe Czytanie. Gościem honorowym będzie Wanda Wasicka, która zabierze Was w świat dziadów Adama Mickiewicza, recytując wybrane fragmenty utworu. Wydarzenie startuje o 10. 180 tysięcy złotych na pokrycie długu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole przekazała Rada Powiatu Kolskiego. Środki mają trafić na zakup rejestratora czasu i ewidencji pracy. pracy, a nie na bieżącą konsumpcję.
0: Ja pamiętam te czasy, jak się żartowało, że student je chleb posmarowany nożem. Ja widać, no niewiele się w tej kwestii zmieniło. Za to u nas, słuchajcie, na bogato zespół Baim, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To załoga żyje od zespołu Hurt. Tu Radio SK2, a ja teraz o innej załodze, załodze Z, czyli złodziei. Ruszył proces szajki z Podlasia, która kradła, no jak to ładnie nazwali w informacji, żywy inwentarz, słuchajcie, czyli byki i krowy. Podjeżdżali na pastwiska, jak nikt nie patrzył, to ładowali zwierzaki do vana, a potem sprzedawali paserom. Straty oszacowano na 50 tysięcy złotych. Złodziejom grozi do 10 lat więzienia. To może tak, żeby mieli nauczkę, żeby te karę też odbyli wciśnięci razem do vana na przykład, ja myślę, że mućki i byczki ucieszyłaby taka sprawiedliwość. SK2

0: Tylko że naukowcy muszą jeszcze potwierdzić, czy ta czarna materia w kosmosie to ta sama, którą każdy z nas ma w swojej pralce w domu. Wiecie, to ta, co pożera nam skarpetki po każdym praniu.
1: SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

już biegniemy. Zawsze tytuł tego hitu od zespołu Warrix Manx i Kasi Stankiewicz był mocno zagadkowy. Przed epoką wstydu, tak ta piosenka się nazywa, ale ja się pytam, jakiego wstydu? Niech się wstydzi ten, kto widzi. Niech się nie wstydzi ten, kto usłyszy newsy punktualnie o godzinie 11, bo to przed nami w Radiu SK2. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: No i czas na informacje pogodowe. Na razie na termometrach 19 stopni. Dzisiaj maksymalnie 22 kreski, więc ciepły dzień. Też do godziny 13 słonecznie, a później niestety pochmurnie. Dzisiaj bez wiatru też nie powinno padać. Niestety jest jeden minus. Jeżeli jesteście alergikami, no to ograniczcie aktywność na zewnątrz, no bo takie warunki sprzyjają unoszeniu się pyłków.
13: Jest 11, News SK2, Anna Łobocka. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek wyjaśnienie niebezpiecznego zdarzenia w niemieckim Augsburgu. Do eksplozji granatu doszło w przejściu wewnątrz głównej stacji kolejowej. To jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w Bawarii na południu Niemiec. Najnowsze doniesienia z Augsburga zbiera nasz reporter Michał Rawa.
14: Zgadza się. Dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
13: Najnowszy komunikat policji mówi o tym, że podejrzany kolejny przedmiot znaleziony przez policję już po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Dworzec został właśnie ponownie otwarty. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową, został w nocy przesłuchany. To nasze najnowsze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Zginęły 4 osoby. Ze szczegółami nasz śląski reporter Przemek Kopiejka.
15: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
13: Katastrofa w Turcji. Zderzyły się tam 2 statki handlowe. Do wypadku doszło w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Z jednym ze statków nie ma kontaktu. Trwa akcja ratunkowa. Obie jednostki płynęły pod turecką banderą.
11: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. W ciągu kilku miesięcy ruszą prace związane z odwiertem geotermalnym w gminie Kazimierz Biskupi. Jak powiedział wójt gminy Grzegorz Maciejewski, woda może mieć nawet 80 stopni.
16: Będzie zlokalizowany przy zwałowisku motrywki Kazimierz, przede wszystkim do naszych terenów inwestycyjnych, które otworzyliśmy.
12: Odwiert ma być gotowy najpóźniej za 18 miesięcy. Do 4 września trwać będą utrudnienia na ulicy Przemysłowej w Koninie. Ma to związek z prowadzonymi remontami nawierzchni.
17: Mamy 11:02, tu Radio SK2, a dziś w kalendarzu dzień pozyskiwania talentów. Może ktoś z Was odkryje w sobie nową pasję i zostanie pozyskany. Nie wiem, jak to się odbywa, ale wiem, że przed nami godzina z samymi talentami. Orkiestra Męskiego Grania Mrozu, Igo, oni przed nami. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Zegar, jaki jest, każdy widzi, a dzięki Edysie Bartosiewicz także i słyszę. Tutaj Radio SK2, nie zegar, ma nowe podejście do szczoteczki do zębów. Zaprezentował jeden z wielkich koncernów, który produkuje różnoraki sprzęt do domu. Aż człowiek musi sobie pomyśleć, ile technologii i nowinek da się w ogóle zmieścić w tym patyczku z włoskami, którym codziennie myjemy zęby. A no sporo, bo w inteligentnej szczoteczce do zębów jest kamera uzbrojona w sztuczną inteligencję, która wykrywa niedoczyszczone miejsce i dodatkowo ostrzeliwuje te miejsca specjalnym strumieniem wody. W ogóle co za czasy. Kiedyś do zębów wystarczał po prostu kawałek sznurka, a dzisiaj potrzebujemy 16 milionów linijek kodu i technologii z NASA, żeby usunąć z jedynki resztki szczypiorku ze śniadania.

mówi się, że z rodziną to najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach, choć historia pewnego wielkiego przeboju zespołu Bajm przeczy tej tezie. Skomponował go brat Beaty Kozidrak, Jarosław, który wraz z siostrą współtworzył ten zespół, a słowa napisała sama Beata. Letni przebój zajął drugie miejsce w konkursie debiutów podczas festiwalu w Opolu w 1978 roku. Przed nami Piechotą do lata i zespół Bajm.

0: To nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK2. Co mi tam? I tak samo chyba powiedział 42-letni mieszkaniec Mławy, który zapalił papierosa w toalecie samolotu lecącego z Polski do Egiptu. Na lotnisku oczywiście już czekały na niego służby. Teraz pan będzie musiał zapłacić słony mandat, bo 500 euro to prawie tak jak z tym dymkiem puścił też i kilkaset euro. Bardzo łatwo mu przyszło.
1: SK2. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie. Najlepsze polskie

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Widzieliście, że Edyta Górniak dostała piosenkę od Kylie Minogue. Taki prezent nasza piosenkarka otrzymała w 96 roku. Singiel nosił nazwę Love is on the Line i został wydany w 4 wersjach. A nie byłoby to możliwe, gdyby rok wcześniej nie ukazał się świetnie odebrany debiutancki album Dotyk. A za nami singiel Dotyk z tejże właśnie płyty. Taka garstka ciekawostek dla Was tuż przed południem. Przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W te środ-

0: Mi Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka. Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: I po reklamie.
12: Na drogach w Koninie ruch jest raczej płynny, tylko miejscami troszeczkę wolniejszy. Postojcie chwilkę na Alejach 1 Maja, na Kleczewskiej, również na Rondzie Solidarności i na Rondzie Miast Partnerskich. A jeżeli chodzi o pogodę, no to jeszcze słonecznie, no ale już od 13 pochmurnie do końca dnia. Plus przynajmniej taki, że ciepło, 20 stopni, maksymalnie 21 kresek na termometrach. To dobre warunki do jakiejś aktywności na zewnątrz.
13: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zatrzymano go obok miejsca zbrodni. W rękach policji jest 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało 49-latki. Ofiara wyszła na spacer z psem. Więcej wie Mateusz Chłystun. Jak doszło do zatrzymania?
14: 19-latek sam przyszedł do lasu, w którym wcześniej miał dokonać zbrodni. To miejsce obserwowali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Odpowiadał rysopisowi wytypowanemu wcześniej na podstawie monitoringu z okolicy. Miał ze sobą plecak, a w nim prawdopodobne narzędzie zbrodni.
15: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogły zostać pozostawione przez krew.
14: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według śledczych może on mieć związek z jeszcze jednym napadem, do którego doszło w ostatnim czasie. Tymczasem wiele wskazuje na to, że zamordowana w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla 49-latka była przypadkową ofiarą.
13: Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi. Trwa protest obrońców osiedla. Na miejscu duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
16: Raz, dwa, trzy, cztery. Są kurią do cholery.
17: Eksminowanie ludzi na ulicę. W kraju, który jeździ na wyloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
13: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Szczecinek pyta, co z egzaminami na prawo jazdy. W mieście ma powstać 19 już rondo. Zostanie przez to tylko jedno skrzyżowanie ze światłami, a to niesie spore ryzyko związane z egzaminami.
18: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Więc to jest ważny element, żeby takie skrzyżowanie było w mieście, w którym odbywają się egzaminy.
13: Mówi Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Budowa ronda w centrum Szczecinka dopiero się skończyła, a kolejne na wylocie jest już w budowie.
11: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Gmina Żgów, uchwalenie planu ogólnego ma już za sobą. Ustalenia związane były z sugestiami mieszkańców.
19: Ten dokument jest dokumentem ewaluującym.
12: Mówił Grzegorz Matuszak, wójt gminy Żgów. Do dokumentu można wprowadzać zmiany, ale dopiero po zatwierdzeniu przez wojewodę wielkopolskiego. Gmina Chodów coraz bliżej uprzątnięcia nielegalnego i niebezpiecznego składowiska odpadów w Szołajdach w powiecie kolskim. Blisko 2 miliony złotych będzie kosztowało ich usunięcie. Śmieciowisko ma zniknąć jesienią.
20: Dostałem ciasteczko z wróżbą od Kasi. Zostawiła mi tutaj na pożegnanie, jak wychodziła ze studia.
21: No i otworzyłeś już?
20: Nie, dopiero otwieram, poczekaj. Wiem, że też jesteście ciekawi, co tu jest napisane. Takie niespodzianki są fajne, powiem wam, no. Uwaga! Każdy wysiłek ma znaczenie. No to w takim razie, cokolwiek teraz robicie, czymkolwiek się teraz zajmujecie, pamiętajcie, to ma znaczenie, robicie to na medal, jesteście w tym najlepsi.

0: a te owoce naszej pracy zerwie szef. A potem my będziemy widzieć kolejne zera na koncie, piersi bałkanica.
1: Bałkańska w żyłach płynie krew.
0: Kowalski, witajcie w SC2.

0: Nasza wróżka kłamczuszka Magda Fem Westedwa i jej kłamstewko, a teraz Kamil Noselek, który też lubi kłamać i to jak dziecko Westedwa.
1: Nosel wkręca. Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
2: Tak.
1: Przetrawiona Iwona Intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
2: Co mam nauczyć dziecko?
1: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie te bio zutylizować.
2: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
1: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, proszę pani, wyrzucić do bio.
2: No to proszę wyrzucić do bio.
1: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
2: No dobrze, to co, ja mam zabierać to jedzenie?
1: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie zrzuci do woreczka i
2: na
1: później...
2: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
1: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
2: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
1: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
2: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
1: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
2: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
1: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
2: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
1: A do woreczka?
2: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
1: Proszę pani, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
2: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
1: I tak źle, i tak niedobrze. I jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
2: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
1: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
2: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.

0: Najlepsze również o tej porze duet, który naprawdę zrobił nam niezłą końcówkę lata. Romantyczną. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski.
1: Kto powiedział pierwszy?
0: Za chwilę Margaret.
1: W czasie przeszłym kto przełknął to i czekał.

0: palca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
0: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
12: I po reklamie.

0: Jak Ania Dąbrowska, zostańcie z nami z Eską 2, bo mam dla was po 13 fajne perełki, a za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
11: Teraz czas na pogodę. Na termometrach 20 stopni i pochmurnie. Dzisiaj maksymalnie 21 kresek. Nie będzie padać, no i bezwietrznie. Sytuacja na drogach w Koninie dość przyjemna, bo korków nie ma, ale miejscami możecie chwilkę poczekać, szczególnie na rondzie miast partnerskich, również na ulicach Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego oraz we Włodzimirowie.
0: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz tam się dzieje?
12: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce od osób, które tutaj wspinają się na dachy. Dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki. Atmosfera jest tutaj bardzo napięta.
0: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domkach mieszkało około 400 osób. Tragiczny wypadek w Unikowie pod Sieradzem w Łódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła 32-latka, gdy przechodziła przez jezdnię z dwojgiem dzieci. Okoliczności bada policja.
13: Została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
0: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów zakładu doskonalenia zawodowego.
14: Sprawdza, czy silnik osiąga pełną moc. Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, będzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
15: Na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
16: Przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą chcieli właśnie ludzie w to iść.
17: Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina.
0: A zdaniem ekspertów elektryfikacja lotnictwa powoli staje się rzeczywistością.
1: SK2 News Konin.
11: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Konin idzie do sądu z ministerstwem. To reakcja miasta na podtrzymanie negatywnej decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola numer 515.
18: Samorząd powinien mieć prawo decydować, jakie placówki oświatowe może zamknąć.
11: Wyjaśnił zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Policjanci w Koninie i całym powiecie przez cały wrzesień będą kontrolować ruch w okolicach szkół. Obserwować będą zarówno kierowców, pieszych, rowerzystów, jak i użytkowników hulajnóg.
0: Dzień dużego rozmiaru mamy i dzień
8: poszukiwania talentów 2 września, czyli 2 takie nietypowe święta. Życzę wam, abyście znaleźli takie talenty, które sprawią, że efekty będą miały bardzo duże rozmiary. Na przykład moja żona ma talent do gotowania, a efektem jest to, że moje spodnie mają coraz większy rozmiar w pasie.
9: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
8: I to takich rozmiarów hitów. A co według was powinno być duże?

0: jak się wraca do pracy, to tak się śpiewa jak chłopaki z placu Brogi. Wolność, kochani, rozumiemy. I jej oddać nie umiem. W SC2 oddajemy w wasze uszy najlepsze polskie hity. Kwadrans po 13. Andrew napisał, bo dzisiaj dzień dużego rozmiaru i co powinno być duże. Napisał, że duża powinna być wypłata, aby starczało na duże przyjemności. Oczywiście zgadzam się z tym jak najbardziej. To jeszcze a propos właśnie dużej kasy i dużych przyjemności, internetowa kolorowa prasa. Ile pieniędzy powinno leżeć na czarną godzinę? No i napisano, że tak na jeden miesiąc to jedną wypłatę pasowałoby odłożyć. Na dwa miesiące dwie wypłaty, a na trzy miesiące trzy. No okej, tylko mam maleńkie ale.
1: SK2.
0: Pieniądze odłożone na czarną godzinę zawsze gdzieś tam znikają, jak w czarnej dziurze.

0: biegnij.
1: Ewa Farnaw, S2, ewakuacja do wehikułu czasu.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj programów muzycznych, tak zwanych talent show, jest bardzo wiele, prawda? Must Be The Music na przykład, Idol czy The Voice Kids, a tutaj już i Senior, i Standard również, Voice Kids. A pamiętacie takie pierwsze talenty muzyczne, show, które pojawiały się w latach, załóżmy, 90. i były one przeznaczone dla najmłodszych? Od przedszkola do Opola. O, tutaj swoje pierwsze kroki stawiały takie gwiazdy jak Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder, Daria Zawiałow. Ale to były lata 90., a wcześniej... Wcześniej łowiono młode talenty na różnego rodzaju muzycznych festiwalach, takich jak festiwal w Koninie w latach 80. I tutaj na scenie śpiewał Krzysztof Antkowiak, którego usłyszeli kompozytor Krzesimir Dębski, autor tekstów Jacek Cygan. No i panowie, dla 15-letniego wtedy Krzysztofa Antkowiaka napisali piosenkę. On zaśpiewał ją na festiwalu, ale już w Opolu, i numer Zakazany owoc zaowocował i przyniósł 15-letniemu wtedy Krzysztofowi popularność oraz owoce pod postacią kokosów.

0: Polska 2, Konin.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: przyjemna zadymka od Stanach w SC2 i TDITP Nowość, a maleńka zadymka była w samolocie z Polakiem w roli głównej. Facet leciał, czytam, z Egiptu do Gdańska i w Gdańsku już czekała na niego straż graniczna z mandatem. Co zrobił? Zapalił papierocha w samolocie.
1: SK2.
0: Myślał, że jak samolot leci w chmurce, to nikt się nie skapnie.
1: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
5: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Nieśmiertelny kawałek polskiego rocka od oddziału zamkniętego Obudź się. Obudzą się jutro i to młodzi kierowcy, bo wchodzą dla nich nowe zasady. No a przecież wszyscy czujemy się młodo za kierownicą. Westy 2, szczegóły o 14 w newsach.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Leroy w

0: Marlen. I po reklamie.
1: Sprawdźmy, co takiego dzieje się na drogach w regionie. W Koninie postoicie na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, również na ulicach Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego, Rondo Solidarności, również troszeczkę zakorkowane, no i klasycznie Rondo Miast Partnerskich. No a teraz patrzymy na pogodę, na termometrach 21 stopni. Co prawda pochmurno, ale też nie będzie dziś padać i bezwietrznie, także całkiem przyjemnie.
2: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne działania służb w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratora policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby, przekazał we wpisie na portalu X prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak dodał, podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani mają teraz trafić do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, 2 osoby wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
3: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. Zostaną skierowane wnioski do sądu. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
2: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Odpowiadał też na zarzuty, że mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak dodał, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
3: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą.
2: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. 2-letni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawrzczek.
4: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
5: Ogranicza nas to troszkę. Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
4: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
6: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
4: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
2: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
0: SK2 News Konin.
1: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Kazimierz Biskupi zachęca do zwiedzania atrakcji turystycznych trasą wytyczoną przez rzeźby Szewczyków. Mapa jest dostępna w Gminnym Ośrodku Kultury, ale też można ją pobrać ze strony Urzędu Gminy. Na oddanej po remoncie kładce nad torami koło bazaru w Koninie brakuje oświetlenia. Jak tłumaczy rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias, pojawią się tam lampy.
7: Zostaną one oddane w październiku. Nie jest to inwestycja miejska, jest to inwestycja spółki, która odpowiada za ten zakres prac.
1: Kładka ma odnowioną konstrukcję, nawierzchnię i nowe schody techniczne.
8: Czyli od jutra młodzi jeżdżą na nowych zasadach. Młodzi kierowcy, rozumiem.
9: Zgadza się.
8: Ty masz prawo jazdy?
9: Kierowczynie
8: też. Masz prawo jazdy?
9: Mam. Już nie jestem młodym kierowcą, także.
8: No to fajnie, że jeszcze ci nie zabrali.
0: 10 hitów.
10: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
8: My mamy prawo jazdy w ST2 na wszystkie kategorie, na kategorie muzyczne, lekki pop, funk, spokojniejszy również i dance i te największe petardy, które wszyscy znają, pewniaki. Rock, wolny też za chwilę będzie. No to co, jedziemy?
11: No to jedziemy.

0: Kaśka Wilk, Mezo w SC2. 20 minut po godzinie 14 i ważne, bo gramy tylko polskie hity, nie zagraniczne. I teraz bardzo ważny komunikat. Proszę schować wszystkie telefony do plecaka. Tak, telefonki wrzucamy do plecaka, bo dzisiaj pierwszy dzień w szkole bez telefonu. I wiecie co? Uświadomiłem sobie, że po raz kolejny, że dzieciństwo jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Że chciałbym wrócić właśnie do tych szkolnych czasów, do tego zakazu, żeby nie było telefonu. Wiecie, ile w dorosłym świecie byśmy dali za taki zakaz używania telefonu w pracy? SK2. Zwłaszcza w call center.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Jeżeli muzykę można byłoby zobaczyć, to właśnie tak ona by wyglądała. Perfekcyjnie, w SC2 każdy oddech twój. To jeszcze informacja. Poseł Łukasz Mejza, czy tam stracił prawo jazdy? Za to, że jechał jak szalony i uzbierał około 200 punktów karnych. Ale to było w maju. Teraz mamy wrzesień, więc o odebraniu posłowi prawka zdecydował sąd. To wszystko trwało 4 miesiące. To sąd bardzo szybko o tym zdecydował, a mówią, że wolne sądy.
1: Reklama.

0: Co po tym Komax?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: I po reklamie.

0: Ale Jazz w SC2 Stanach i Vito Bambino, a za chwilę pojawi się dziewczyna, która czuje bluesa. Kinga Baryga, ona przejmuje stery i gra dla was najlepsze polskie hity po 15, o której najważniejsze sprawdzone newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Godzina 15, no i w Koninie zaczynają pojawiać się korki. Postoicie na ulicy Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego. Również trasa warszawska, także jadąc z Gosławic w stronę południa. No i we Włodzimirowie też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Teraz czas na pogodę. Na termometrach 21 stopni, dzisiaj już do końca pochmurno. No ale przynajmniej nie będzie padać, no i nie będzie wiatru.
19: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo i wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Wiesiewicza.
20: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że wątki związane z tą sprawą będą po prostu przyspieszały i informacji będzie więcej.
19: Komentuje pytany o tę sprawę rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczenie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Więcej szczegółów powinniśmy poznać za chwilę. Na 15 zaplanowany jest briefing ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Lubuskie służby już trzeci dzień szukają w Lubniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano również terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
21: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
19: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Solęcinie. Działania trwają od poniedziałku, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu operatora. Burza w Szczecinku z powodu biletów. Komisja rewizyjna zajmie się komunikacją miejską. To efekt doniesień naszej reporterki Natalii Błachowskiej.
22: Do Szczecinka po 7 latach wróciły bilety za przejazd.
1: przejazdy autobusami, komunikacja miejska wyłoniła dostawców systemu bez żadnego trybu i co więcej, spółka nie miała nawet regulaminu zamówień publicznych. Dokument uchwalony 5 lat temu wszedł w życie dopiero po mojej interwencji. Komisja rewizyjna powołała już zespół kontrolny.
17: Wezmą pod uwagę sygnały o pewnych nieprawidłowościach natury prawnej i organizacyjnej.
1: Powiedział mi przewodniczący komisji Maciej Batura, nie znamy jeszcze terminu kontroli.
19: Przypomnijmy, od 2019 do lipca tego roku mieszkańcy i turyści mogli korzystać z autobusów miejskich za darmo.
22: SK2 News, Konin.
23: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. W najbliższy piątek w Muzeum w Licheniu odbędzie się Narodowe Czytanie. Gościem honorowym będzie Wanda Wasicka, która zabierze Was w świat dziadów Adama Mickiewicza, recytując wybrane fragmenty utworu. Wydarzenie startuje o 10:00. 180 tysięcy złotych na pokrycie długu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole, przekazała Rada Powiatu Kolskiego. Środki mają trafić na zakupy rejestratora czasu i ewidencji pracy, a nie na bieżącą konsumpcję.
24: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Radio SK2 to są najlepsze polskie hity. Co powiecie na wspólne popołudnie? Ja jestem za Wam, mam nadzieję, że Wy też. No to co, gramy na początek godziny 15. Dawid Kwiatkowski i Proste. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
25: SK2.

0: Ona, i kiedy powiem sobie dość, tak, gramy 17,5 minuty po godzinie 15, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i podczas tego popołudnia wam właśnie towarzyszę. I ja wiem, dzisiaj drugi dzień września, są osoby, które już mogą sobie powiedzieć dość, bo zajęcia dodatkowe, bo jakieś dodatkowe obowiązki, dzieci do szkoły trzeba wysłać, jeszcze dokupić jakieś brakujące części do wyprawki szkolnej, ale, moi drodzy, okazuje się, że początek września działa psychologicznie jak taki trochę drugi nowy rok. No, wiadomo, że nie dla każdego i niekoniecznie tak silnie jak 1 stycznia, ale jest coś takiego, nazwane jest to przez ekspertów efektem świeżego startu, czyli zwiększamy gotowość do rozpoczynania realizacji celów. No i jak się okazuje, to jest idealny moment, żeby rozpocząć jakieś swoje postanowienia, na przykład nowe zajęcia albo dietę, co jest bardzo częste. No ale właśnie, jakie są wasze postanowienia na ten nowy rok szkolny? Czekam na wasze wiadomości. Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Proszę bardzo, jest kubek, jest bidon do wyboru, do koloru.
1: SK2.
0: A ja gram dalej. Oskar Sims i niech mówią, tak, żeby było pozytywnie w ten wtorek.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30. To Budka Suflera i Takie Tango. Ja cały czas czekam na wasze propozycje postanowień wrześniowych, ale zanim o tych postanowieniach sobie porozmawiamy, to posłuchajmy skrótu najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Niemieccy śledczy zidentyfikowali dwóch podejrzanych w sprawie próby ataku dronami na ukraiński samolot transportowy w Lipsku, donoszą niemieckie media. Pierwszy to Rosjanin posiadający łotewski paszport. Według śledczych może mieć powiązania z rosyjskim wywiadem. Drugi podejrzany pochodzi z Białorusi, posiada rosyjski paszport, a do jego identyfikacji doprowadziły m.in. ślady DNA znalezione na dronie i materiałach wybuchowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Przypomnę, wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ciężko ranne. Tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany, a do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Skończyło się scrollowanie na przerwach. W szkołach obowiązuje już całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Bardzo dobrze.
3: Jest okej.
4: Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami.
1: Mówią uczniowie ze szkoły podstawowej w Bełchatowie. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania.

0: Przyznam się szczerze, że to jedna z moich ulubionych numerów. Jedna z moich ulubionych piosenek. Kamil Bednarek i Messiah, Szukając Szczęścia. 20:19 minut. Zostało nam do godziny 16:00. A to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Ale zanim to nastąpi, to dzisiaj drugi dzień września. A co to oznacza? Oznacza to, że psychologia, tak mówi psychologia, że jednak jesteśmy skłonni do tego, żeby od września podjąć się jakiś tam postanowień. No i ja pytam was, drodzy słuchacze, jakie to są postanowienia wrześniowe? I odezwała się do nas, uwaga, uwaga, już patrzę, Maria. Marysia napisała tak: wczoraj zaczęłam ćwiczyć. No to Marysiu, my bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby się udało, żebyś wytrwała w tym postanowieniu i żeby nie trwało to tylko kilka tygodni. Ale dostaliśmy wiadomość też od Moniki. Moje postanowienie wrześniowe z okazji rozpoczęcia roku szkolnego to takie, żeby ten rok szkolny przetrwać. Z trójką dzieci to może nie być proste. SK2. Może nie być proste, ale trzymamy kciuki, żeby jednak było i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?

0: osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

0: Warius Manks i Zamigotał Świat. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ciężko jest wrócić do tej nowej, ale jakby starej rzeczywistości. Początek roku szkolnego zawsze bywa trudny, ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, które sprawią, że wy poczujecie się lepiej, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. I takie po godzinie 16 się pojawią. Będzie m.in. Ewa Farna, będzie także zespół Baim.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: I po reklamie.
7: Godzina 16, godziny szczytu, a my patrzymy, co takiego dzieje się na konińskich drogach. Oczywiście postoicie na rondzie miast partnerskich, szczególnie jadąc w stronę Konina. Również ze strony Gosławic w stronę Starego Miasta. To jest na drodze krajowej numer 25. No i bardzo, bardzo mocno zakorkowane jest rondo Solidarności. Na termometrach 21 stopni i bardzo pochmurnie.
8: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Tak o zatrzymanych dziś trzech kolejnych osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na zakończonej dosłownie kilka minut temu konferencji ministra Żurka był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co usłyszałeś?
9: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
8: Dodajmy, że do zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka doszło w marcu 2022 roku. W sierpniu wątek ten połączono ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. We wtorkowym wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
10: Do sprowadzenia tej katastrofy miało dojść poprzez najechanie przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe.
8: Informuje Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych na autostradzie prac. Zamknięta szkoła i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów to efekt pęknięć w budynku placówki we Wrześnie w województwie we Wrzesinie, w województwie warmińsko-mazurskim. Na najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają się uczyć zdalnie, informuje wójt gminy Jonkowo Jacek Jatkiewicz.
11: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
8: A decyzję o wstrzymaniu użytkowania szkoły wydał nadzór budowlany.
1: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzelaczek, dzień dobry. Marzenie o nowej siedzibie pogotowia w Koninie coraz bliżej realizacji. Obiekt powstanie przy ulicy Szpitalnej 45.
12: W tej chwili rusza już sama w sobie budowa. Kwestia przygotowania terenu, zabezpieczenia.
7: Mówił Robert Mazurek z pogotowia ratunkowego w Koninie. Wykonawca ma 24 miesiące na realizację zadania. 3 gminy z powiatu konińskiego wśród samorządów, które otrzymały pieniądze na odnowę orlików. Gmina Rychwał dostała ponad 220 tysięcy złotych, a zadanie ma być zrealizowane w przyszłym roku.
0: prawie 3 minuty po godzinie 16. I właśnie, Kuba, bo my tu pytamy słuchaczy, jakie mają postanowienia na ten wrzesień. Proszę bardzo, czekam na twoje, dawaj.
8: No takie jak z każdym kolejnym miesiącem.
0: To znaczy?
8: No byle do przodu, cały czas do przodu.
0: Byle
8: to
0: przeżyć, tak, to już wiemy.
8: Byle jakoś przeżyć.
0: I słuchać najlepszych polskich hitów, a takie już teraz wam gramy. Ewa Farna i Bez Łez, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne Duchy. Tak wam gramy w Radio SK2, 14,5 minuty po godzinie 16. A że po 16, no to czas na wizytę Artura Jarząbka, bo Jarząbek prawdę nam powie. O czym? O 300+.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj taki oto telefon z takim oto pytaniem. Dostałem na 7268268826.
3: Dzień dobry, mam pytanie odnośnie 300+. Mam dziecko w pierwszej klasie. Czy jeszcze mogę te pieniądze pozyskać? I czy córce, która w tym roku poszła do zerówki, też takie pieniądze przysługują?
2: No to już wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi z tym 300+, czyli tak naprawdę programem Dobry Start. Podzwoniłem sobie po ZUS-ach w Polsce i sprawa wygląda następująco. Przede wszystkim Dobry Start to 300 zł, które co roku przysługuje rodzicowi, który posyła dziecko do szkoły.
4: Można je przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu, który jest niezbędny do nauki w szkołach.
2: Usłyszałem w ZUS-ie w Małopolsce, no ale oczywiście nikt nie będzie sprawdzał, na co te pieniądze dokładnie poszły. Tutaj rząd obdarza zaufaniem rodziców, bo to przecież oni wiedzą najlepiej, co jest potrzebne ich dzieciom. A odpowiadając na kolejne pani pytanie, świadczenie Dobry Start nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola. No i niestety z tego świadczenia nie mogą także skorzystać dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie do szkoły, czyli tak zwaną zerówkę. A więc dla pani córki, która, tak jak pani powiedziała, jest teraz w zerówce, te pieniądze nie będą przeznaczone. No i oczywiście świadczenie nie przysługuje także studentom. A czy jest szansa jeszcze na załapanie się na 300 zł do wyprawki? Oczywiście, że tak, usłyszałem z kolei w ZUS-ie w Lublinie.
5: Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć elektroniczny wniosek. Można to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, dostępnej na telefony i tablety, portalu PUE-ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tego roku.
2: Tylko proszę pamiętać o tym, że wnioski złożone teraz nie gwarantują już, że otrzyma pani te pieniądze w tym miesiącu. Jeżeli złoży pani wniosek teraz, na te pieniądze przyjdzie trochę poczekać.

0: Grzegorz Chyżyjo, pani 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Pożar przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi. W akcji kilka strażackich zastępów. Jak informuje Wojewódzka Straż Pożarna w Łodzi, ogień pojawił się na dachu remontowanego budynku. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a nad okolicą unosi się gęsty czarny dym. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani z budynku. Nie ma osób poszkodowanych. Opinia specjalisty jest jedna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu. Dziś w Szczecinie odbyła się specjalna sesja Rady Miasta w sprawie pękającego budynku przy ulicy Chorzej. Mieszkające w niej rodziny musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania. Miasto na szczęście zapewniło im mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy będzie kontynuowana na kolejnej sesji Rady Miasta. Został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17:00 rusza debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej na se.pl.

Lady Punky, tacy sami 18 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity grają dalej. Mamy już to popołudnie, na które tak wszyscy czekali, a już za niecałe, bo 17,5 minuty można by było powiedzieć, wychodzicie z pracy. Ci wszyscy, którzy kończą o 17, czekają na ten czas z niecierpliwością, a ja przez te ostatnie minuty...

0: Pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: I po reklamie.

0: Jak ona to robi? Jak ona pięknie śpiewa, jak pięknie wygląda Sylwia Grzeszczak i Prawda o nas. Ten numer znacie doskonale i tak wam właśnie gramy w Radiu SK2 przed godziną 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Godzina 17, no i ten dzień powoli dobiega końca. Jest bardzo pochmurnie, na termometrach 20 stopni, ale już nie powinno padać, no i nie ma silnego wiatru. Jeszcze konińskie drogi zakorkowane, szczególnie na Rondzie Solidarności, także na ulicach Ignacego Paderewskiego i Wyzwolenia, no i oczywiście na Rondzie Miast Partnerskich. Jeżeli wracacie do domu, to przede wszystkim jedźcie ostrożnie.
15: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. W piątek w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
16: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
17: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
16: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
18: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
19: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
16: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymagane największości.
15: A dodajmy, że dzisiaj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on według medialnych doniesień związki z zaginionym Sylwestrem Słówkiem i jego giełdą kryptowalut Bitbay, która działała przed Zonda Krypto. Jest zarzut udziału w bójce dla 17-latka podejrzanego w sprawie śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, został już doprowadzony do prokuratury, a dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową.
20: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
15: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
9: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. Stróżówka, z której będą mogli korzystać kierowcy w czasie przerwy śniadaniowej czy obiadowej, stanie w okolicy przystanku NZK przy ulicy Staromorzysławskiej w Koninie. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, w innych punktach miasta pojawią się kolejne takie obiekty. 180 tysięcy złotych na pokrycie długu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole przekazała Rada Powiatu Kolskiego. Pieniądze mają trafić na zakup rejestratora czasu i ewidencji pracy, a nie na bieżącą konsumpcję.
21: 3 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest ta właśnie najszczęśliwsza godzina dla wszystkich tych, którzy kończą pracę o 17. Zaczynamy wolne środowe popołudnie. A przypominam, że środa to taki mały piątek, więc można się bawić. A jak bawić się, no to z najlepszymi polskimi hitami. Dzisiaj drugi dzień września, dzisiaj obchodzimy także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Kuba, jakie masz ukryte talenty? Mów.
15: Potrafię zachować ciszę.
21: Bardzo dobrze. To gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. U nas ciszy na pewno nie będzie.
22: SK2.
23: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Hot i Love i Warszawa, 18 minut po godzinie 17. No, jako że pora powrotów do domu, to rzeczywiście na ulicach w całej Polsce większy ruch, ale spokojnie, my tutaj wam gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że te powroty do domu, nawet stojąc w korku, wcale nie są takie trudne. A to na przykład za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który już teraz z numerem Bez Ciebie. Miłego słuchania.
1: SK2.

Dokładnie tak, przyszedł moment, żebyśmy cofnęli się w czasie. Dokładnie do roku, już wam mówię którego, 1980, bo to właśnie wtedy powstał numer Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam z ciebie z tamtych lat. I brzmi cały czas tak samo dobrze. No to co? Słuchamy. W ramach wehikułu czasu w Radiu SK2 już teraz Krzysztof Krawczyk i Pamiętam z ciebie z tamtych lat.

Tak, jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Bro i wychowane w Polsce 21 minut przed godziną 18. Swoją drogą, ten numer aktualnie jest na 14 miejscu po ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl i tam zagłosujecie na swoje ulubione numery. Najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.

0: Kombi Kochać Cię za późno. Może na kochanie jest za późno, ale na słuchanie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów absolutnie nie. I takie po godzinie 18 będzie Wam serwował Łukasz Zduńczyk. Zapraszam oczywiście w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 15.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wczorajszego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowy areszt. Komendant miejskiej policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na szarpaninę mężczyzny na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Potwierdzono, że udział w tych zdarzeniach brało 3 funkcjonariuszy. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry. Służby podkreślają, że nadal prowadzą czynności wyjaśniające. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. To dodatkowe 300 zł na co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. 14 września rusza program w Podkarpackiem, z kolei na Warmii i Mazurach 29 września.
11: Dobry wieczór, to jest SK2, tu się gra najlepsze polskie hity. Środa po 18 to oznacza, że już ponad połowa tego tygodnia za nami, także jedziemy z górki w kierunku weekendu i za chwilę świętujemy urodziny jednej z najpopularniejszych polskich artystek i postawimy muzycznego szampana z tej okazji. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

romantyczna, wyciszająca, dobra na wieczór. Zaria w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego Sanach, która dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 29 lat, także życzymy wszystkiego najlepszego, wyprzedanych stadionów, kolejnych hitów. No i z tej okazji przypominamy numer, od którego wszystko się zaczęło. To był rok 2020, na chwilę przed wybuchem pandemii w naszym kraju i na chwilę przed wybuchem wielkiej popularności Sanach, bo właśnie wtedy wydała Szampana, który zmienił jej życie. To teraz posłuchajmy tego Szampana, od którego wszystko się zaczęło. Urodzinowy muzyczny szampan specjalnie dla Was, Sanach w Radiu SK2.

Ten numer pobudza nawet tych najbardziej zmęczonych środą. Wanda i Banda w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, ale wieczorami w Radiu SK2 możecie też usłyszeć sporo polskich nowości. I teraz uwaga, legenda polskiej muzyki otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Artur Rojek wydał nowy numer i podobno szykuje dla nas nowy album. A w nowym hicie śpiewa o wolności, o lecie i o łamaniu schematów. To aktualny numer 10 gorącej polskiej dwudziestki, ale jak będzie w nowym notowaniu, to wszystko od was zależy. Głosujcie na sk2.pl i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18:00, a teraz Mira Fiori od Artura Rojka na antenie SK2.

0: Może wakacje się skończyły, ale letnia atmosfera u nas została. To nowość na antenie Radia SK2, modelki. I każdy twój ruch, ten numer czeka na wasz ruch. Na to, żebyście wpadli na sk2.pl i zagłosowali na ten hit w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A za chwilę gram kawałek, który nieraz już był na szczycie. Wiele razy. Jeremi Sikorski i wracam.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do

6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK2. I to jest bardzo ważny moment w karierze Darii Zawiałow, bo ona właśnie świętuje dziesięciolecie swojej solowej działalności artystycznej i ma niespodziankę dla swoich fanów, słuchajcie. Wydała limitowany zestaw płyt winylowych. 3 płyty z 3 pierwszymi kawałkami w jej karierze. Szczegóły w jej mediach społecznościowych. Teraz Daria Zawiałow ma dłuższy urlop, ale w przyszłym roku wraca i ruszy w halową trasę koncertową w maju.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzylaczek, serdecznie zapraszam. Zbliża się piątek, to i zbliżają się nowe premiery kinowe. Nie macie pomysłu, jak spędzić wolny czas? Słuchajcie uważnie. Do polskich kin wejdzie film Tony. Opowiada historię Antoniego Bourdaina, który odkrywa swoje powołanie. W roli głównej Dominik Sessa. Do tego czarna komedia pod tytułem Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma, o kręceniu remake'u znanego horroru, oraz 500 mil, to podróży do dawno niewidzianego dziadka. Na deser Nie patrz w dół 2. Nie polecam tego osobom z lękiem wysokości, gdyż film opowiada historię o dwóch przyjaciółkach uwięzionych w górach Tajlandii. Macie w czym wybierać.
0: Wieczorami w Radiu SK2 odświeżamy się po całym ciężkim dniu, gramy sporo polskich muzycznych nowości, no i robimy taką rozgrzewkę przed piątkową gorącą polską dwudziestką na antenie SK2. W tej godzinie na przykład świeży numer Bez końca od Oskara Cymsa, ale na początek kawałek, od którego zaczęła się wielka kariera Roxany Węgiel, bo właśnie z tym numerem wygrała kilka lat temu Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Bime w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na dobry wieczór i przed nami królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz, która cały czas udowadnia, że naprawdę świetnie się trzyma, cały czas jest w formie. Pokazała to na przykład ostatnio podczas Top of the Top Sopot Festiwalu. Wystąpiła na sopockiej scenie w duecie z młodymi artystami. Na przykład z Zalią zaśpiewała słynną Małgośkę, a teraz posłuchamy jej duetu z Krzyśkiem Zalewskim. To jest przepięknie kołyszący numer. Z dedykacją dla tych, którzy teraz wracają albo z pracy, albo ze szkoły do domu pociągiem. Wsiąść do pociągu już teraz w SC2.

Wilki w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was numer, który zdaniem autorów nigdy nie powinien stać się hitem, a jednak się nim stał. To formacja Aja RL z Pawłem Kukizem w składzie, który jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że oni zrobili ten numer tak dla żartów, tak na luzie, bez spiny, nie starali się, a się okazało, że to był największy sukces tej formacji. No to posłuchajmy. Skóra już teraz w Radiu SK2.

0: Tak wam gra Radio SK2 w środowy wieczór. Ten hit, a także wiele innych od Sanach, fani będą mogli usłyszeć na żywo już w najbliższy piątek na PGE Narodowym w Warszawie, bo Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej i będzie w dwóch miejscach jednocześnie, bo po 18 w piątek na pewno wystąpi też w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jeśli Kapitan, czyli nowy numer Sanach wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: I po reklamie.

0: sama prawda w tym numerze. Do 23 września do godziny 2:06 mamy astronomiczne lato. Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2 i po godzinie 20 obiecuję, że będzie równie letnia atmosfera, bo zagram m.in. wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz coś dla wszystkich miłośników klasyki. Już niedługo w regionie wybrzmi muzyka Fryderyka Chopina. W Żychlinie odbędzie się plenerowy recital fortepianowy w wykonaniu Michała Basisty, czyli polskiego pianisty, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Miejsce recitalu nie jest przypadkowe. Chopin gościł w Żychlinie w 1829 roku, uczestnicząc w weselu Melanii Bronikowskiej i Wiktora Kurnatowskiego. Konkretnie wydarzenie odbędzie się przy rozecie przed Pałacem Bronikowskich. Recital już 3 września od godziny 17. Wstęp jest bezpłatny. Zapowiada się bardzo interesująco.
0: Niektórzy mają za sobą zwykłą pracującą środę, niektórzy pierwszy dzień siedzenia w szkolnej ławce. Spokojnie, drodzy uczniowie, możecie śmiało słuchać, ja nie będę was pytał, jak tam było w szkole, pewnie już 1000 razy dzisiaj na to pytanie odpowiadaliście. Wszyscy sobie razem możemy odpocząć z najlepszymi polskimi hitami. Tutaj jest dobra playlista na wieczór. Szymon Wydra i Carpe Diem na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, prawdziwa ekspertka w robieniu wakacyjnych hiciorów. Dwa lata temu było o chijach, rok temu Słowanaka, a w tym roku przyniosła nam Mango. To aktualny numer 11 w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jak długo to lato w waszej liście hitów potrwa? Wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl. A teraz leci numer dla tych wszystkich, którym już się zdarzyło pierwsze wieczorne ziewnięcie. Jugoton i Kazik, już teraz w SK2.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Carla Fernandez w Radiu SK2, która chyba zrobiła sobie urlop, bo dłuższego czasu niczego nie wydawała. Czekamy na kolejne single. A teraz mam dla was duet, którego polska muzyka po prostu potrzebowała. Oni nie mogli się zgadać przez wiele lat. Nie pasowały im terminy, no aż w końcu się udało. I mamy hit Wakacji 2026. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: to Metzner, którego znacie z hitu Gotham, a to była jego nowość na antenie Radia SK2. Za chwilę obiecuję muzyczne ładowanie baterii, zagram bardzo energiczny hicior Prywatny bal od Cyrko. Ta artystka śpiewa o tym, że przez pandemię nie miała studniówki. Ja tam na jej miejscu bym się, słuchajcie, cieszył, przynajmniej nie musiała wybierać sukienki.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Mrozu w Radiu SK2, który 18 września wyda nową płytę, a w zeszły piątek wypuścił ostatni singiel zapowiadający ten krążek. To współpraca z braćmi Kacperczyk. Ten kawałek czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz propozycja dla miłośników rowerów lub osób poszukujących jakiejś aktywności na zewnątrz. Już niedługo odbędzie się międzygminny rajd rowerowy pomiędzy Urzędem Miejskim w Sąpolnie a Urzędem Gminy w Wierzbinku. Wystartować można z obu lokalizacji. Istnieje również możliwość dołączenia na trasie. Uczestnicy przejadą przez m.in. Kazubek czy Teresowo. Jednym z punktów wydarzenia będzie Zakrzewek. To tam można liczyć na poczęstunek i dodatkowe atrakcje. Rajd rusza już 5 września. Osoby zainteresowane udziałem mogą wcześniej dokonać zapisu. Co trzeba jeszcze przygotować? Rower i uśmiech na twarzy.
1: Magazyn lokalny. Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z naszego regionu. Zostańcie z nami. Historia Kazimierza Budnego i jego rodziny pokazuje, że warto walczyć, że nie można się poddawać i kiedy mamy potrzebę odnalezienia bliskich, są ludzie i instytucje, które takie działania wspierają. Dla każdej rodziny ważne jest, aby najbliżsi spoczywali w rodzinnym grobie, uświęconej ziemi, w miejscu, do którego mogą przyjść, pomodlić się i zapalić światełko.
8: Żył w naszym kraju. Był zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas. Kochał, pracował ciężko, żył biednie, bo taki był czas. A kiedy Niemcy napadli na nasz kraj, by go niszczyć, rabować i palić, a tych, co ojczyznę, rodziny bronili, opór stawiali, więźniów zamykali, w obozach torturowali, do krematoriów pchali, po lasach rozstrzeliwali, mordowali bez opamiętania. I tak robili z narodem w całym kraju. I tak też się stało w naszej polskiej społeczności, że z więzienia na Wodnej zabrano do lasów dąbrowickich mniej kilkunastu naszych obywateli. W różnym wieku rozstrzelano i zakopano, w zapomnienie odesłano. A dziś już drzewa szumią, które wyrosły nad Zbiorową ich mogiłą i cichym śpiewem wołają, że żyjący wciąż o ich losie pamiętają, o tych zbrodni i ofiar. A wiary i nadziei, że przyjdzie czas taki i odnajdą to miejsce i kości, że powrócą do rodzin z honorami i w radości, jako bohaterowie tamtych dni i czasu. Powrócą do swych rodzinnych stron, do swych dzieci, rodzin i żon. By spocząć w rodzinnym gronie, tam gdzie ich serce i miłość poszanowane. I że nie było daremne ojczyźnie Twe życia oddane. Za wolność Polski, za godność ludzką każdego człowieka. My dziś lampkę palimy na Twym dziadku grobie, całą rodziną. Jesteś z nami i w serce i ze wspomnieniami.
9: Po wielu latach oczekiwania, poszukiwań i modlitwy możemy wreszcie godnie pożegnać naszego dziadka. Możemy powierzyć go miłosiernemu Bogu i powiedzieć z wiarą: wróciłeś do nas. Wróciłeś do swojej rodziny, wróciłeś do miejsca, z którego możesz, w którym możesz spocząć w pokoju. Nie żegnamy dziś jedynie ofiary wojny. Nie żegnamy tylko tragicznych.

0: kochającego, oddanego rodzinie. Człowieka, którego życie zostało brutalnie przerwane, ale którego pamięć nigdy nie została przerwana w naszych sercach. W naszej rodzinie obraz dziadka Kazimierza trwał przez lata. Choć nie znaliśmy go osobiście, dorastaliśmy z opowieścią o nim. Był obecny w pamięci żony Stanisławy, w pamięci syna Zygfryda, w rodzinnych wspomnieniach, w bólu po stracie, ale też w miłości, która przetrwała wszystko. Był zapamiętany jako dobry mąż, kochający ojciec i ojczym, człowiek bliski swoim najbliższym. W listopadzie 1939 roku nasz dziadek, Kazimierz Budny, został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Koninie przy ulicy Wodnej. Ostatni kontakt z nim babcia Stanisława miała 20 lutego 1940 roku, kiedy przekazała mu paczkę żywnościową. Był to ostatni znak życia, ostatni gest miłości żony wobec męża, ostatnia chwila nadziei. Potem przyszła cisza. Cisza, która dla rodziny była szczególnie bolesna, bo najtrudniej żegnać kogoś, gdy nie zna się prawdy. Najtrudniej opłakiwać, gdy nie wiadomo, gdzie spoczywa ciało ukochanej osoby. Najtrudniej żyć, gdy pytanie, co się z nim stało, pozostaje bez odpowiedzi przez całe lato. Babcia Stanisława przez wiele lat szukała informacji o losie swojego męża. Zwracała się do różnych urzędów, organizacji. Nie przestawała wierzyć, że kiedyś uda się odnaleźć choćby najmniejszy ślad. Była między innymi w Polskim Czerwonym Krzyżu. To właśnie tam zachowały się dokumenty zawierające informacje o przetrzymywaniu dziadka w więzieniu przy ulicy Wodnej w Koninie. Dokumenty, które po latach okazały się niezwykle ważne. Dzisiaj myślimy o babci Stanisławie ze szczególnym wzruszeniem, o jej cierpieniu, wierności, nadziei i miłości. O tym, że przez całe lata nosiła w swym sercu nie tylko stratę, ale także pragnienie prawdy. Wierzymy, że dziś w Bożym pokoju ona również uczestniczy w tym pożegnaniu. Wierzymy, że ten dzień jest także dla niej dniem ukojenia. 27 lutego 1940 roku w lesie w Turach Niemcy zamordowali 19 osób. Kilku okolicznych mieszkańców, ukrytych i obserwujących wszystko z oddali, stało się świadkami tego strasznego mordu. Usłyszeli 35 strzałów i dlatego sądzili, że ofiar było więcej. Ten dzień zapisał się w historii tej ziemi bólem, krwią i cierpieniem niewinnych ludzi. Ale zapisał się także pamięcią, bo byli ludzie, którzy tej pamięci nie pozwolili umrzeć. Byli mieszkańcy Tur i okolicznych miejscowości, którzy przez lata troszczyli się o miejsce pochówku pomordowanych. Byli świadkowie i ich rodziny, którzy przekazywali dalej prawdę o tym, co się wydarzyło. Byli ci, którzy rozumieli, że mogiła ofiar wojny nie jest tylko miejscem w lesie. Jest miejscem świętym, miejscem ludzkiej godności, miejscem modlitwy i pamięci. Za to z całego serca dziś dziękujemy. Dziękujemy świadkom wydarzeń z 27 lutego 1940 roku, ich bliskim, mieszkańcom Tur i okolicznych miejscowości. Dziękujemy za pielęgnowanie pamięci o zamordowanych. Dziękujemy za opiekę nad ich mogiłą. Dziękujemy za to, że przez tyle lat byliście strażnikami tej historii. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do pana Jana Czai i pani Agnieszki Popielarz. To państwa starania przyczyniły się do tego, aby Instytut Pamięci Narodowej podjął badania nad tożsamością ofiar pogrzebanych w Turach. Dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki zachowanym dokumentom i dzięki dalszej pracy specjalistów możliwe było ustalenie, że w lesie w Turach został zamordowany nasz dziadek, Kazimierz Budny. Pani Janie, Pani Agnieszko, przyjmijcie naszą głęboką wdzięczność. Dla naszej rodziny to nie są tylko fakty historyczne. To odpowiedź na pytanie, które przetrwało przez pokolenia. To odnalezienie prawdy, której tak długo szukaliśmy. To przywrócenie imienia, twarzy i miejsca człowiekowi, którego kochaliśmy poprzez pamięć naszych najbliższych. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością dziękujemy również pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej oraz wszystkim osobom współpracującym przy tych działaniach. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, rzetelność, cierpliwość i pracę wykonaną z należytym szacunkiem wobec ofiar. Dziękujemy za to, że pochyliliście się nad tą historią nie tylko jak nad sprawą urzędową czy naukową, ale jak nad losem konkretnych ludzi i konkretnych rodzin. Dziękujemy również panu prokuratorowi Arturowi Orłowskiemu za całą pracę i wysiłek związany z ekshumacją oraz nadzorowaniem procesu identyfikacji. Wiemy, że za tym dniem stoi wiele trudu, odpowiedzialności i pracy wielu osób. Dziś jako rodzina chcemy powiedzieć proste, ale płynące z serca dziękujemy. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że dane jest nam żyć w kraju, w którym pamięć o zamordowanych w czasie II wojny światowej otaczana jest tak wielkim szacunkiem. Kraj, który po latach potrafi upomnieć się o swoich obywateli, przywrócić im imiona, godność i należyte miejsce w historii. Dla nas ten dzień jest dniem nie tylko bólu, jest dniem modlitwy, wdzięczności i zamknięcia pewnego rozdziału. Jest dniem powrotu, powrotu do prawdy, do pamięci, do rodziny. Pradziadku, po 86 latach stajemy przy Tobie jako Twoja rodzina. Są tu wnuki, prawnuki, praprawnuki i praprawnuczka, praprawnuczka Hania. Są kolejne pokolenia, które przyszły, aby Cię pożegnać. Choć Twoje życie zostało przerwane nagle i tragicznie, nie zostałeś zapomniany. Twoje imię przetrwało. Twoja historia przetrwała. Twoja obecność przetrwała w naszej rodzinie poprzez opowieść, modlitwę i pamięć. Dziś możemy wreszcie powiedzieć to, czego przez lata nie mogły powiedzieć poprzednie pokolenia. Żegnamy Cię godnie, z miłością, z wdzięcznością, z modlitwą.
1: Złożymy prochy naszego zmarłego brata, świętej pamięci Kazimierza, w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, świętej pamięci Kazimierza, gdy przyjdzie w chwale.

wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

0: Instytut Pamięci Narodowej zabiega o to, by ofiary reżimu niemieckiego i sowieckiego, te, które zginęły czy w czasie działań podczas II wojny światowej, czy też zginęły w Polsce komunistycznej, a których miejsca pochówku do dnia dzisiejszego nie są znane, by zostały wydobyte z niepamięci, by zostały wydobyte z tych anonimowych mogił i znalazły swe miejsce w grobach rodzinnych. To jest wyjątkowy moment, bo my mogliśmy tego dziś doświadczyć, jak to, co się dziś wydarzyło, jest ważne dla rodziny. Ważne, by ta ciągłość pamięci w rodzinie była zachowana, ale też ważna jest ta świadomość tego, że ten nasz najbliższy, którego już od wielu pokoleń nie znamy, bo dziś padła data, 86 lat po zamordowaniu przez Niemców w lutym 1940 roku. Ta osoba dziś spoczywa w rodzinnym grobie, w uświęconej ziemi, w miejscu, do którego jego najbliżsi będą mogli przyjść, pomodlić się, zapalić światełko w dniu codziennym, czy przy okazji święta Wszystkich Świętych 1 listopada. To jest olbrzymia praca, która jeszcze jest przed Instytutem Pamięci Narodowej, ale i wierzę, że państwo polskie będzie o swoich współobywatelach, swoich obywatelach pamiętało, bo jest to praca na lata. Sama egzekucja, w której ginie Kazimierz Budny, to egzekucja kilkunastu osób, więc to jest olbrzymia przestrzeń czasu, która nas dzieli od tej tragedii, ale też paradoksalnie ten upływ czasu pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technik genetycznych i pozwala na badanie próbek DNA i identyfikacji, więc to, co wydawać by się mogło długim okresem oczekiwania na powrót do domu, daje tę nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zostali odnalezieni, odnalezieni zostaną, spoczną, a ich rodziny będą spokojne, że mogą się przy ich trumnie i przy ich grobie pochylić. Proces badań genetycznych, który jest prowadzony, i na tej podstawie dochodzimy potem do prawdy o tym, co się dzieje. I o osobach, które spoczywają w nieznanych miejscach pochówku, mogą potem zostać zwrócone do rodzin. To jest też ta niebagatelna rola rodzin i osób najbliższych, no bo pobieramy materiał porównawczy, czyli materiał DNA od żyjących członków rodziny i najlepiej, żeby ta linia była jak najbliższa, by ta wiarygodność materiału genetycznego była jak najbardziej zbliżona i to się w bardzo wielu przypadkach udaje i też zwieńczeniem takiego procesu jest taka uroczystość jak pochowanie szczątków w grobie rodzinnym wśród bliskich i wśród tych bliskich, którzy spoczywają w tej mogile i wśród tych bliskich, którzy tę osobę żegnają. Bardziej liczby w kategoriach kilkunastu do kilkudziesięciu. W Wielkopolsce, w zależności jak te prace są realizowane, to jest pierwszy tego pochówek w tym roku. Na przestrzeni ostatnich kilku lat kilka takich pochówków było realizowanych w wyniku prac prowadzonych przez biuro pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka czy prokuratorów oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. Doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
1: Jan Czaja.
2: Miłośnik historii, bardzo, bardzo ważna osoba, która przyczyniła się do tego całego dzisiaj zdarzenia.
1: No troszeczkę na pewno, ale nie ja sam. Bo byłoby krzywdzące dla osób, które wspólnie ze mną to robiły.
2: Tak. No i co pan czuje dzisiaj, panie Janku?
1: Czuję radość, czuję satysfakcję, że jednak, chociaż jedna osoba, ale została zidentyfikowana, rodzina mogła swego dziadka czy pradziadka, czy jeszcze nieco dalej pochować i naprawdę jestem, powiem, szczęśliwy. Tym bardziej, że oprawa była bardzo ładna. Wielu ludzi na to tutaj pracowało. Mamy tutaj nawet i Redutę Kujawską, stowarzyszenie. Reduta Kujawska, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Reduta Kujawska. Jest to grupa, która również z nami współpracuje. Robią bardzo dużo pięknych przedstawień, inscenizacji Powstania Warszawskiego, wiele innych. Także cieszę się, że Ja tutaj jestem najmłodszy rocznikiem, ale za to są starsi rocznikiem, ale są to ludzie młodzi, pracują dla dobra naszego kraju, dla dobra historii, dla dobra pamięci i dla uczczenia tych, którzy oddali życie, aby my mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju i być po prostu ludźmi wolnymi.
2: Te wszystkie działania, panie Janku, które pan bardzo tutaj intensywnie prowadził, żeby do tego momentu doszło, jest satysfakcja teraz?
1: No na pewno, że jest. To nie ulega żadnej wątpliwości, chociaż to trwało bardzo długo, ale doczekałem.
2: Co z pozostałymi szczątkami?
1: Mamy cichą nadzieję, że po dzisiejszej uroczystości być może jakaś rodzina przypomni sobie o swoich członkach rodziny, które zaginęli w podobnych okolicznościach. Także mamy taką cichą nadzieję, że ktoś ze społeczeństwa Konina i okolic odezwie się, aby po prostu pytać o swoją rodzinę.
2: Bo cały czas jest taka możliwość.
1: Cały czas jest taka możliwość i możemy to robić, bo IPN Poznań na czele z panem prokuratorem Arturem Orłowskim robi wszystko, aby tych ludzi jak najwięcej zidentyfikować.
2: Wiadomo, co z tymi szczątkami, które zostały wykopane z tur, gdzie one teraz trafią?
1: Tak, te szczątki zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym w Kościelcu ze względu na to, że nie są zidentyfikowane, więc pozostaną tam pochowane.
2: A co jeszcze, panie Janku, z tym miejscem w Turach?
1: To miejsce zostało upamiętnione małym obeliskiem, co prawda małym, ale jest. W przyszłości tam będzie, jeżeli trochę będzie więcej informacji, będzie tablica informująca o zdarzeniu, o czasie, o miejscu, także będzie to nieco szersza informacja. Też na pewno będzie to dobre.
2: Będziecie nadal dbali o to miejsce?
1: No, to jest nasz psi obowiązek.
2: Dziękuję, panie Janku.
1: Dziękuję.
3: Szczątki Kazimierza Budnego złożono do grobu na cmentarzu parafialnym w Koninie. Akcja Konin sprawuje opiekę w Koninie nad bezdomnymi kotami. Na terenie miasta działa kilka azyli dla bezdomniaków.
4: Elżbieta Socha. Pomagam od 20 lat bezdomnym zwierzętom.
2: Podjęła się pani też misji opieki nad bezdomnymi kotami w naszym mieście.
4: Miasto zaproponowało mi opiekę nad kotami wolnożyjącymi, ponieważ w mieście tutaj naszym staram się, żeby nasze miastowe bezdomne koty, tak zwane koty wolnożyjące, miały swoje miejsce. To są te koty, które nie nadają się do adopcji lub no, nikt się tam nimi nie zainteresował. Więc porobiłam takie azyle. Azyle są w kilku miejscach w Koninie. Koty tam sobie rezydują, mają budy, mają swoje miejsce do wypoczynku, swoje miejsce do spania. No i to jest ich po prostu miejsce na ziemi, w naszym mieście. Przynajmniej nie są rozjeżdżane na ulicach przez samochody. Smutny los.
2: Ile jest takich miejsc w Koninie?
4: Azyli to mamy, mamy jeden na Chorzniu, mamy dwa na ulicy Torowej, jeden na ulicy Szeligowskiego. W sumie to dwa na ulicy Szeligowskiego. Jeden, znaczy teraz niedawno, pan prezydent Adamów, prosiłam właśnie go o stworzenie azylu dla kotów w Janowie. Dzielnica, która miała tam ponad 15 kotów. Te koty w zasadzie spały na ulicy, pod samochodami oczywiście. Nie miały swojego miejsca. Teraz mają piękny azyl. Bardzo się cieszę, bo to dla mnie była bardzo ważna sprawa. W dużych miastach oczywiście takie azyle się robi, duże miasta robią, są budy, ale taki azyl z oczywistych względów musi być bardzo bezpieczny dla przebywających tam kotów. Tam są panie karmicielki, które chodzą, między innymi ja. Chodzimy, ogarniamy, karmimy, leczymy. To są koty, które już do karmicieli się przyzwyczaiły.
2: Generalnie, jeżeli chodzi o koty, to jest problem miasta, ta bezdomność kotów?
4: No, w każdym mieście to jest problem miasta. Natomiast problemem są, ja powiem tak, może to się komuś nie spodoba, ale problemem są właśnie ludzie, którzy nie sterylizują, nie kastrują, wyrzucają kotki ciężarne, które potem już są zmuszone urodzić się na ulicy i z tego względu stają się kotami bezdomnymi, prawda? No to jest problem, jest ustawa o ochronie zwierząt, ale ludzie po prostu, oczywiście no nie wszyscy, ja tutaj nie mogę generalizować, ale jest tak, że jest duża grupa osób, która naprawdę zajmuje się, pomaga bezdomnym zwierzętom. Natomiast ja jednak cały czas myślę, że większość ludzi po prostu nie bardzo te zwierzęta, które żyją obok nas, je interesują.
2: Jak reagować, kiedy widzimy bezdomnego kota?
4: przede wszystkim nie drażnić go, nie wyłapywać na siłę, przyzwyczaić go do niego. Jeżeli jest chory, to trzeba zgłosić sprawę do schroniska. Jeżeli chce się coś zrobić dla zwierzęcia, bo niestety ja zawsze tak uważam, że człowiek już dość zrobił krzywdy zwierzętom, więc tylko w ten sposób może się obronić. Taka jest moja wizja. Więc o ile się da złapać, ale to zwykle jest tak, że kot walczy o swoje bezpieczeństwo, bo mają taki obowiązek wyłapać chore zwierzę. A tutaj w tym wypadku chorego kota. No mówię, no koty są, ale co ma robić człowiek? No przede wszystkim no oswajać w miarę możliwości, nie drażnić, dokarmić, bo jest tyle możliwości, jak człowiek może zrobić, żeby pomóc zwierzęciu. Wiesz, internet jest pełno od takich spraw, że naprawdę można naprawdę wiele, dla zwierząt można wiele zrobić, można się zaangażować i to jest naprawdę bardzo fajne. Ale jak powiedziała mi jedna kobieta, że młodzi to muszą pracować, nie? Opiekują się osoby starsze. I tak jest w rzeczywistości. I chwała tym paniom karmicielkom, chwała tym paniom, które się opiekują, bo dzięki temu zmniejszamy tą bezdomność.
2: Dużo ma pani to grono tych pomocniczek, że tak powiem?
4: Jestem zaszokowana, bo teraz, kiedy realizuję ten program, to ja jestem zaszokowana w ogóle ilością tych naprawdę kobiet, które są zaangażowane w opiekę kotów wolno żyjących, naprawdę. No to trzeba po prostu kochać te panie, trzeba pomagać im, bo naprawdę robią dużą robotę. Ponieważ ja uczestniczę w różnych takich konferencjach dotyczących bezdomności zwierząt, wyjeżdżam i tam spotkają się ludzie właśnie, którzy pomagają. Ja naprawdę te kobiety bardzo cenię, bo one wykonują bardzo ciężką pracę, bo to trzeba tak kota nakarmić, dać tabletkę na odrobaczenie, kota zawieźć na sterylizację, kota przywieźć ze sterylizacji, przechować go gdzieś, prawda, dopóki nie wyzdrowieje. To jest naprawdę, jak to się mówi, droga przez mękę, ale opłaca się, dlatego że zmniejszamy nadpopulację tych zwierzaków. I dzięki właśnie takim osobom nie będzie bezdomności, bo my walczymy o to, żeby nie było bezdomnych zwierząt. Walczymy o to, nie żeby pakować zwierzęta do schronisk, tylko po to, żeby schroniska były puste. Ludzie muszą adoptować zwierzęta.
2: Gdyby ktoś chciał, usłyszał naszą rozmowę i chciał przyłączyć się do pani działań, jak może?
4: Po prostu zadzwonić. Zwierzęta są naprawdę wokół nas, są wszędzie. Z pomocą dla bezdomnych zwierząt naprawdę nie ma żadnego problemu, bo one są w zasadzie wszędzie. Potrzebują człowieka, bo w zasadzie uważam, że żadne zwierzę nie powinno być bezdomne, prawda? Że nie powinno być schronisk. Każdy zwierzak powinien mieć swojego właściciela, opiekuna. Zawsze, jak to się mówi, kołderka jest za krótka. Ale to tak jest w zasadzie, no wszędzie tak jest. No i nic na to nie zrobimy. Pieniądze są, jakie są, trzeba z nich skorzystać i chwała za to, że w ogóle są. Prawda, kiedyś nie było takich projektów, bo nie było też ustawy o ochronie zwierząt. Teraz jest, bo ustawa wymusza na prezydencie miasta dbanie właśnie o zwierzęta, no w tym o przeciwdziałanie nadpopulacji tych zwierząt, bo nie damy rady, jeżeli po prostu tak beztrosko będziemy wyrzucać te zwierzęta. Jeszcze w mieście, to ja tak obserwuję, to wydaje mi się, że naprawdę jeszcze ludzie no, chodzą do przychodni weterynaryjnej, jak zwierzak zachoruje, ale ja jednak będę cały czas mówiła, że jednak na wsi jest najgorzej, ponieważ kiedyś robiłam sobie inspektora do spraw ochrony zwierząt, często jeżdżę też na interwencje, więc tam po prostu los zwierząt naprawdę, proszę mi wierzyć, nie interesuje. Tam, gdzie są oczywiście nowoczesne domy, ładne podwórka, prawda, ogrodzone, to tam jeszcze ten pies biega wolno. Natomiast kotach to tam po prostu nikt nie wie, że trzeba wysterylizować. Tam się rodzą chore mioty. Nikt nie dba o to. Ono tam urodziło się, jest, prawda, trzeba utopić, trzeba wyrzucić, prawda. Wieś pod tym względem jest bardzo okrutna. Ludzie, oczywiście, tutaj mówię, nie wszyscy. Zwierzak trafi tam z jakąś chorobą, to oczywiście go też wyleczymy. Natomiast najważniejsza tutaj jest sterylizacja. Oczywiście leczenie jest bardzo ważne, prawda. Kot nie może być chory, przynajmniej jak ma opiekuna, nie powinien być chory. Natomiast najważniejsza jest ta sterylizacja, kastracja. No i oczywiście karma dla karmicielek, które no one naprawdę to są kobiety, które są mocno zaangażowane i na pewno większą część swoich dochodów przekazują na te bezdomne zwierzęta, proszę mi wierzyć. To są panie, które są na emeryturach oczywiście, nie? I one no, robią co mogą, żeby ulżyć tym biednym zwierzakom. A to trzeba jakieś budy zrobić, trzeba mieć materiał na to, żeby jakieś to schronienie temu zwierzęciu dać, prawda? No trzeba jechać na przykład na te działki, bo dużo kotów jest bezdomnych na działkach, nie? Na tych działkach takich ogrodowych, nie? No, tamte panie jeżdżą zimą przecież i no muszą to karmić, muszą zawieźć na leczenie, wyleczyć. To jest naprawdę ciężka praca. Ciężka praca, duże zaangażowanie, ciężka praca. No i to jest bardzo stresująca, nie? Bo ma się do czynienia z istotą, która
3: niekiedy cierpi, prawda?
4: No i trzeba to wszystko jakoś to ogarnąć.
2: Życzę pani siły i wytrwałości w tych działaniach i tym wszystkim paniom podziwiam, szczerze podziwiam, bo naprawdę myślę, że warto podziwiać te wszystkie działania państwa.
4: Tak. Włączajmy się naprawdę w opiekę nad kotami wolnożyjącymi i róbmy wszystko, aby po prostu nie przybywało nam bezdomnych zwierząt. Ja nie mówię tutaj tylko o kotach wolnożyjących oczywiście, ale o pieskach, które naprawdę w schronisku, no ciężko przeżywają takie odosobienie w schronisku, bo u nas nie ma fajnych schronisk, są po prostu schroniska cele, prawda? To są takie, ja zawsze mówię, to są takie oświęcim dla zwierząt, bo zwierzę, które już jest, pies, który wiele razy przecież musiałam oddać zwierzaka do schroniska, prawda? Najczęściej po prostu robimy, ja też jeszcze dużo adoptuję zwierząt, nie? Tych wolno żyjących. Ostatnio miałam naprawdę świetny okres, ponieważ jakiego znalazłam kota na ulicy, to został adoptowany przez postarałam się o adopcję. Trafiły naprawdę do świetnych domów, bo zazwyczaj takie szukamy odpowiedzialne opiekunów, więc naprawdę miałam ostatnio taki bardzo dobry okres, że dużo zwierząt znalazło swoich nowych właścicieli. Oczywiście mówię o kotach, które żyły na ulicach.
2: Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
4: Ja również.
3: Akcja Konin jest otwarta na współpracę z nowymi wolontariuszami. Wystarczy się skontaktować ze stowarzyszeniem, a szczegóły znajdziecie w internecie.
5: Magazyn lokalny.
3: Startujemy z informacjami z regionu. Nowy rozdział w historii jednego z najbardziej utytułowanych klubów kobiecej piłki nożnej w Polsce. Medyk Konin dołączył do grona klubów wspieranych przez Energę.
6: Dla nas, nie ukrywam, najważniejszym tematem jest pozyskanie nowego sponsora, ponieważ jest to szansa na rozwój naszego klubu i po tych 2 czy 3 latach stagnacji nareszcie, mam nadzieję, odżyjemy, stąd duże zmiany w naszym klubie. W sytuacji, kiedy pozyskaliśmy nowego sponsora, myślę, że znaczy nowego i tytularnego. I w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym sponsorom, którzy nas sponsorują, ponieważ nie ukrywam, że ten sponsor tytularny nam się w ciągu roku zmienia po raz drugi i wielkie ukłony w stronę firmy Primabiotic, Polomarket i wielkie ukłony w stronę prezesów tych firm, firmy Primabiotic, Polomarket i Zoo, którzy nie widzieli przeszkód w tym, aby jak powiedział pan Leszek Duszyński, aby klub się rozwijał i że wspólnie gramy do jednej bramki i również to bez problemu zaakceptowali. I z tego miejsca chciałbym im bardzo serdecznie podziękować. Jeśli chodzi o, no i ten cel trochę nam się tutaj, jeśli chodzi o transfery, bo wiadomo, że to pozyskanie nowego sponsora sportowego, znaczy spółki Skarbu Państwa trochę trwało długo. Nie mogliśmy tego nagłaśniać z różnych względów, o których nie chciałbym mówić. No i stąd pewno trochę kłopoty transferowe. Tak na dzisiaj mamy 2 transfery niezwykle utalentowanych piłkarek. I pierwszy transfer tutaj za sprawą pani trener Michaeli Daneczkowej to jest Teresa Latuchowa. Jest to niezwykle utalentowana dziewczynka, rocznik 2010, ponieważ jest niepełnoletnia. Mamy trochę opóźnienie w tym transferze, pomimo że go ogłosiliśmy, ale okazało się, że niepełnoletnie zawodniczki decyzję musi podejmować UEFA i Polski Związek Piłki Nożnej. I występy w tych grach kontrolnych potwierdziły ta 16-letnia dziewczynka w każdym meczu kontrolnym strzela nam bramki i z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni. Drugi transfer, jaki dopinamy, mamy już podpisaną umowę kontraktową, to jest Maria Rigowa, to jest piłkarka ze Słowacji, która była tu na testach, podpisała kontrakt. To są jakby dwa dopięte kontrakty na koniec. I trzeci transfer, jaki mamy już podpisany kontrakt, to jest pani Lilia Curak, czyli tak mówiąc po polsku Curak. To jest dziewczyna już dorosła, 24-letnia, pochodzenia ukraińskiego, która ostatnio gra w mistrzu Albanii we Wlazni i pomimo, że Wlaznia gra w Champions League, to zdecydowała się rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Kontrakt podpisany, a zgodnie z ustawą Rzeczpospolitej Polskiej do bodajże 4 marca 2027 roku wszyscy Ukraińcy mają legalny pobyt w Polsce. No i nie ukrywam, że prowadzimy rozmowy, zarówno pani trener, jak i ja, i z kolejnymi zawodniczkami czeskimi i z zawodniczkami z różnych krajów europejskich. No, granie w pierwszej lidze trochę nas ogranicza, ponieważ pomimo tego, że Federacja Klubów Piłkarstwa Kobiecego wnioskowała, aby poszerzyć te możliwości, których przeszkadza nam regulamin Ekstraligi i Pierwszej Ligi, w Ekstralidze mogą grać 4 piłkarki spoza Unii Europejskiej, w Pierwszej Lidze tylko 2 i to troszeczkę nas blokuje i nie ukrywam, że gra w Pierwszej Lidze no troszeczkę też, że tak powiem, blokuje nam zgody piłkarek, które nam menedżerowie tu podrzucili, bodajże z 20 piłkarek do grania z różnych krajów europejskich, z Portugalii, z Danii, z Norwegii, ze Szkocji, z Irlandii. No wszystkie jednak po wielu dyskusjach na koniec mówiły nie, bo ten drugi poziom rozgrywek jednak musimy sobie z tym poradzić jak najszybciej, żeby zrobić kolejny krok do przodu. No to myślę chyba jeszcze tyle, jeśli chodzi o transfery, więc jestem przekonany, że oprócz tych 3 dziewcząt uda nam się dopiąć jeszcze transfery 2 zawodniczek i wtedy będziemy mówić, że mamy zespół gotowy do walki o awans do Ekstraligi. Nie ukrywam, że i to nie tylko ja jako prezes podnoszę to, że dzisiaj piłkarki zagraniczne ze względu na ten wielki boom, który nastąpił w kobiecej piłce nożnej w Polsce, no żądają tak wysokich kontraktów, na które do tej pory Medyka Konin nie było stać. Mam nadzieję, że po awansie i po utrzymaniu współpracy z firmą Energa będzie nas już stać i wtedy będziemy mówić. Natomiast nie ukrywam, że udało nam się pozyskać do naszej akademii kolejnych 50 nowych piłkarek. W tamtym roku mieliśmy ogromny boom, bo przyjęliśmy aż 70 nowych zawodniczek, natomiast w tym roku no już nieśliśmy, że tak powiem, na ilość, natomiast już trochę bardziej na jakość, ponieważ no nie dobudujemy piętra w naszej bursie i to nas bardzo ogranicza, ponieważ chętnych mieliśmy dużo, dużo więcej. Natomiast przyjęliśmy 50, w mojej opinii, bardziej utalentowanych piłkarek jak w tamtym roku. No i ta akademia przynosi nam już efekt, bo pierwszy transfer 15-letniej Justyny Kądzieli, który został podpisany z Justyną i z jej rodzicami, świadczy o tym, że i będąc w Koninie dziewczyny mogą wspaniale się rozwijać i ta dziewczyna w ostatnim meczu kontrolnym pokazała, na co ją stać i myślę, że bez problemu będzie mogła już trenować z drużyną seniorek. No kobiety różnią się od mężczyzn tym, że szybciej fizycznie dojrzewają. W wieku 15 lat praktycznie są gotowe do tego, aby na tym boisku bez problemu się poruszać. No, mamy w kategorii U19 aż 42 albo nawet 46 piłkarek, które są podzielone na 2 grupy. Te ciut starsze, czyli czwartoklasistki w liceum, plus dziewczyny, które nie zagrają meczów w pierwszej drużynie, będą rywalizować w rozgrywkach o mistrzostwo drugiej ligi kobiet, a pozostałe w centralnej ligi juniorek. Także jeśli chodzi o ilość piłkarek, na pewno nie mamy żadnego problemu i wręcz odwrotnie. Mamy za dużo drużyn, ale dzięki energii możemy znowu wystawić do rozgrywek aż 9 drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych, od seniorek aż po U9, więc z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi i nie ukrywam, że panie trenerki, czyli Ania Gawrońska i Martyna Wszędy był. Od kilku lat robią nam bardzo dobrą robotę i udaje się pozyskać naprawdę utalentowane dzieci. To myślę, że jest czas na to, aby połączyć się z panią Magdaleną Marszałkowską.
7: Witam państwa, dzień dobry. Pozdrowienia z Gdańska. No, ja bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj powitać medyka koni w naszej sportowej rodzinie Energii. Dla nas to jest ważne partnerstwo. Przede wszystkim kolejny krok w czymś, co budujemy już od kilku lat. Kiedy jedziemy do klubu, do akademii, czy na turnieje, czy widzimy dziewczynki, które naprawdę chcą trenować, rozwijać się i spełniać swoje marzenia, to widzimy także rodziców, trenerów i całe społeczności, które pomagają im każdego dnia i widzimy, jak dużo dobrego sport daje młodym ludziom, niezależnie od tego, czy kiedyś zostaną zawodniczkami. Dlatego nasza strategia nie polega na wspieraniu pojedynczych wydarzeń czy pojedynczych drużyn, bo patrzymy troszeczkę na to szerzej. Wspieramy kobiety i dziewczynki w różnych dyscyplinach sportu, to nie tylko piłka nożna. Wspieramy projekty dla najmłodszych, akademie, kluby, inicjatywy wszelkiego rodzaju, które pomagają właśnie rozwijać się talent i budować pewność siebie. Z tego podejścia właśnie powstała m.in. Energia Kobiet. To jest takie nasze hasło, które nam przyświeca, szczególnie przy tego typu współpracach. I dla nas Energia Kobiet to nie jest tylko hasło marketingowe, to jest taki zbiór konkretnych historii dziewczyn, kobiet, które zaczynają od pierwszego treningu, a potem z roku na rok robią kolejny krok naprzód. I podobnie też patrzymy na nasz projekt Dom Reprezentacji Kobiet Polski. To projekt, który pokazuje, że kobiecy sport ma swoje miejsce w Gdańsku, swoją społeczność i coraz większe grono kibiców, przybywa coraz więcej kupujących bilety na mecze, to też cieszy. No i dzisiaj do tej historii dołącza medyk Konin, Energa Medyk Konin. I nie ukrywam, że jest to oczywiście klub wyjątkowy, nie tylko ze względu na sukcesy, ale dlatego, że od lat wychowuje kolejne pokolenia zawodniczek. Tak naprawdę najlepszym dowodem na wartość klubu nie są oczywiście trofea w gablocie, albo są i są ważne, ale też liczba dziewczyn, które dzięki klubowi uwierzyły, że mogą zajść naprawdę bardzo daleko. Także właśnie takie projekty nam są najbliższe, bo sponsoring sportowy to nie jest tylko logo na koszulce, to nie jest tylko ekspozycja. Najciekawsze rzeczy dzieją się obok boiska, kiedy dziecko chce przyjść na kolejny trening, kiedy rodzice angażują się w życie klubu, kiedy lokalna społeczność zaczyna się identyfikować z drużyną, to my obserwujemy na każdym kroku, jeździmy, sprawdzamy, witamy nasze kluby, jesteśmy tam, dlatego właśnie cieszymy się, że możemy być częścią tej historii medyka Konin. Mamy nadzieję, że wspólnie z medykiem, z Energą Medyk Konin, już muszę się nauczyć też, będziemy pomagać kolejnym dziewczynkom rozwijać pasję do sportu, a za kilka lat być może któraś z nich będzie inspirowała następne pokolenie, tak samo jak dzisiaj inspirują ją największe gwiazdy polskiego i kobiecego futbolu. Nie wiem, czy jest pani trener, ale the last but not least, let me finish in English, coach Michaela, if I may, it's great to meet you at the beginning of this new journey. Hi. We wish you and the team, you know, successful season, of course, lots of positive energy. We will be keeping our fingers crossed for you, the players and everyone in the club in the fight for promotion to Ekstraliga Kobiet. Probably, so good luck, thank you. Dziękuję państwu bardzo. Kontrakt zazwyczaj sponsoringowy, jeśli podpisujemy z pierwszym partnerem, po raz pierwszy podpisywany jest na rok. Ale wówczas, kiedy współpraca dobrze się układa, wszystko jest fajnie, świadczenia są fajnie realizowane i czujemy, że ten klub należy do naszej drużyny Energii, to oczywiście podchodzimy dalej do rozmów, dalej do współpracy po kolejnym sezonie i najczęściej ta umowa jest oczywiście też przedłużana. Zbieramy tą drużynę powoli, bo to nie jest też łatwe. My poruszamy się też trochę w obszarze funkcjonowania biznesowego Energa S.A. oczywiście, więc tych drużyn, jakby Medyk Konin jest taką wisienką na torcie, powiedziałabym, w tym obszarze. Ale mamy oczywiście mniejsze drużyny. Do tej pory też mieliśmy Pogoń Tczew, chociaż tutaj jeszcze trwają rozmowy, ale mamy Stominanki Olsztyn, mamy Energa Hecz Gdynia, mamy mniejsze też drużyny, mamy turnieje dziewczęce, Lupi Girls Club, mamy Griffin Cup, mamy Dana Cup dziewczęce. Więc oprócz tego, że są turnieje, też jest kilka drużyn, mamy też kilka jeszcze małych pomysłów, o których nie mogę państwu powiedzieć, ale ta drużyna się buduje, bo to jest też tak, że trochę rozpoczęliśmy od Domu Reprezentacji Kobiet, ale nie chcieliśmy, żeby ten projekt był taki, może nie pusty, złe słowo, ale taki pełniejszy z tym wszystkim i zebrać te fajne drużyny, które wokół kobiecego futbolu są, także mamy oczywiście inne drużyny w innych obszarach pod tą energią kobiet, ale jeszcze to chyba nie jest nasze ostatnie słowo. Dziękuję, do zobaczenia pewnie na najbliższym meczu albo na jednym z pierwszych meczów na pewno, bo odwiedzimy.
3: Dla konińskiego klubu to ogromna szansa na rozwój, wyjście ze stagnacji i wyciągnięcie ręki po awans do Ekstraligi. Kamienica na Starówce przy ulicy 3 Maja początkowo miała być miejscem współdziałania jednostek Urzędu Miejskiego i trzeciego sektora. Jak można skorzystać z przestrzeni? O tym rozmawiałam z Bartoszem Jędrzejczakiem, szefem COP-u.
2: Bartosz Jędrzejczak, Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Centrum Organizacji Pozarządowych to brzmi tak całkiem poważnie. A właściwie czym wy się zajmujecie na co dzień?
8: Mieścimy się przy Placu Wolności w Koninie, czyli starej części miasta, i centrum powstało z potrzeby, którą sygnalizowali mieszkańcy, a mianowicie brakowało przestrzeni do pracy dla organizacji pozarządowych, ale też, no, to taka nazwa może dla osób, które w tym, mówiąc kolokwialnie, nie siedzą, skomplikowana, a chodzi tak naprawdę o miejsce, w którym ludzie, którzy mają ochotę działać społecznie, którzy chcą pracować z innymi albo chcą się spotykać, realizować swoje pasje, mają do tego właśnie w naszym mieście swoją przestrzeń. I myślę, że dzisiaj już, no, można powiedzieć, że to miejsce spełniło swoje zadanie. To mówię o tym, bo pewnie za chwilę opowiem, zachęcając państwa do korzystania z naszych usług, o tym, co można tutaj zrobić, czyli można korzystać z adresu takiego formalnego, zakładając organizację pozarządową, ale można też pracować w tym miejscu, nawet będąc nieformalną grupą, czy nawet grupą przyjaciół, czy grupą osób. I w naszym centrum dzieją się najróżniejsze rzeczy, czyli można powiedzieć, że tutaj odbywają się spotkania, różnego rodzaju pokazy, czasami grają muzycy, przychodzą ludzie poćwiczyć capoeirę, grają w naszym centrum pasjonaci planszówek i spotykają się regularnie właśnie u nas, ale spotykają się też tutaj konińscy motocykliści, grupy zajmujące się rekonstrukcjami historycznymi, mamy tutaj spotkania różnego rodzaju kół prowadzonych przez panie, seniorzy, dzieciaki, więc tutaj, no, powiem tylko tyle, w ciągu roku takich spotkań odbywa się u nas około 650, czyli często to są 2-3 spotkania dziennie. W naszym centrum siedzibę też mają przedstawiciele seniorów, co prawda COVID troszeczkę zatrzymał te wszystkie dyżury, które tutaj się odbywały, no ale to już wraca wszystko do takiego tempa, przynajmniej jak przed COVID-em. W centrum też swoją siedzibę ma Rada Pożytku, czyli to jest taka grupa osób, które reprezentują trzeci sektor. Trzeci sektor to właśnie organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia i fundacje działające na terenie naszego miasta. Powiem, że mamy ich ponad 300 w naszym mieście, więc tutaj też jest to duża liczba. W naszym centrum siedzibę ma też Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Nazwa bardzo długa, ale chodzi też znowuż o grupę osób reprezentujących środowisko organizacji pracujących na rzecz osób potrzebujących, bo nie chciałbym do tego worka wkładać tylko osób z niepełnosprawnościami, ale to też są osoby w podeszłym wieku albo mające problemy w poruszaniu się. I w naszym centrum też spotykają się ludzie, którzy zajmują się tak zwaną dostępnością.
2: Co to za funkcja w ogóle?
8: Znaczy dostępność. Konin jest jednym z pierwszych miast, które zaczęły myśleć o tym, jak dostosować przestrzeń i to, co budujemy, ale też co mamy na ulicach, przejściach dla pieszych, chodnikach, dla wygody jak największej ilości użytkowników. Bo dostępność oznacza, że jest coś wygodnego dla praktycznie wszystkich. Kiedyś myślałem,

0: przystankach i jak zwrócicie Państwo uwagę, to one są wieszane na wysokości głowy osoby, która jest wyprostowana, stoi, ale też są takie drugie rozkłady wieszane niżej, bo chodzi o to, żeby mogły z tego rozkładu skorzystać albo osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim, ale też dzieci. Później korzystamy z porad, załóżmy, seniorów, którzy wskazują nam, że rozkłady jazdy powinny być drukowane czcionką większą, żeby osoba, która już korzysta z okularów albo ma problem z widzeniem małych cyfr, liter, mogła z tego korzystać. Projektowanie dostępne to jest na przykład też zastanawianie się nad tym, jak chociażby powinny być umiejscowione kwietniki chociażby przy chodnikach, tak żeby ktoś się o nie nie potykał. Chodzi o to, żeby zastanawiać się nad tym, jakiego rodzaju wyposażenie powinno się znajdować w naszych budynkach. I oczywiście te budynki, które mamy stare, które były budowane kilkadziesiąt lat temu, czyli szkoły, przedszkola, urzędy, w wielu miejscach jeszcze mają bariery architektoniczne, które przeszkadzają nam w poruszaniu się czy korzystaniu z tych miejsc, ale już budując kolejne, wiemy, że powinniśmy postępować według określonych zasad i Konin, tak jak powiedziałem, był trzecim miastem w Polsce, który takie zasady przyjął, jeżeli chodzi o projektowanie dostępne. Pierwszym była, jeżeli dobrze pamiętam, Gdynia, a równocześnie z Koninem Warszawa. Teraz oczywiście to już jest obowiązek wszystkich, natomiast Konin był jednym z pierwszych miast, które tego typu pomysły wprowadzało w życie i mówiąc egoistycznie, robimy to dla samych siebie. Czyli dzisiaj budujemy to, mimo że często z niektórych elementów nie korzystamy, ale każdy z nas w którymś momencie będzie osobą starszą, który będzie na przykład, nie wiem, korzystać z pomocy kogoś do poruszania się, czy do pracy w urzędzie, z urzędnikiem przepracowania jakichś dokumentów, więc to wszystko nam wszystkim, każdemu z nas służy, a co ważne, robimy to w taki sposób, żeby to było wygodne właśnie dla osoby starszej, dla osoby, która ma dziecko ze sobą, kto niesie zakupy, ale też na przykład dla dzieci, bo one też mają swoje jakieś tam oczekiwania, potrzeby i chodzi o to, żeby to było jak najbardziej dostępne. Kiedy uda nam się to zrobić, bo pewnie takie pytanie się rodzi w głowie, no myślę, że taki proces związany z dostosowaniem miasta to jest około 20-25 lat, więc zakładam, że tyle czasu nam zajmie w Koninie zrobienie z tego miasta takiego miejsca, które będzie w pełni wygodne i przyjazne.
1: Czy jakieś wskazówki ze strony mieszkańców też są brane pod uwagę?
0: Tak, są prowadzone w Koninie konsultacje. Co jakiś czas możecie Państwo zobaczyć chociażby grupy urzędników razem z osobami z niepełnosprawnościami, ale też ekspertów, którzy nie tylko zza biurka nad czymś tam się zastanawiają, ale to są takie spacery, my to nazywamy spacerami obywatelskimi, gdzie przepracowujemy kolejny jakiś tam odcinek infrastruktury, takie mapowanie, to kolejne takie dziwne słowo, czyli mapowanie. Bierzemy mapę Konina i tak naprawdę ulicę po ulicy sprawdzamy praktycznie wszystkie przejścia dla pieszych, działanie sygnalizacji świetlnej, czy ona jest nie za długa albo nie za krótka. Konsultuje się to też z różnymi środowiskami, bo co innego na ten temat będą pewnie mieli do powiedzenia rowerzyści, a co innego osoba, która porusza się o lasce, a co innego na przykład biegacz, który będzie chciał przebiec przez miasto i będzie go irytować to, że musi co chwilę stać na światłach. Więc to wszystko trzeba pewnie jakoś tam połączyć i zbierać. Natomiast konsultacjami w tym zakresie, zbieraniem takich informacji, przepracowaniem tego później na taki projekt, co należy zrobić, takich sugestii zbieraniem, zajmuje się właśnie koordynator dostępności. I znowuż nie jesteśmy jedynym już dzisiaj miastem w Polsce, które pracuje w ten sposób, natomiast byliśmy, myślę, jednymi z pierwszych, którzy przecierali ten szlak i tutaj wielu ludzi w Koninie o tym nie wie, ale to, co Państwo widzicie, nie jest na pewno jeszcze doskonałe, natomiast krok po kroku takie rozwiązania się pojawiają dzisiaj na alejach, na przykład 1 maja, jeżeli spojrzycie na przejście dla pieszych, to wszędzie są oznakowania, oprócz tych takich już charakterystycznych kropek, które są gdzieś tam przy przejściach dla pieszych, pojawiają się takie paskowe oznakowania, które pomagają na przykład osobom niewidomym dojść do przejścia dla pieszych czy przystanku, więc mówię, sukcesywnie te rzeczy się zmieniają i optymistycznie zakładam, że mam nadzieję na moją emeryturę już będzie wszystko gotowe.
1: Dobrze, wracając tutaj do waszej lokalizacji, wspomniał pan, że tu tyle osób korzysta z tego centrum, a jak to logistycznie jest rozplanowane, bo przecież no, oni nie wpadają jeden na drugi.
0: Znaczy, mamy swoje ograniczenia, wiadomo, że to nie jest bardzo duże pomieszczenie czy przestrzeń, którą mamy do dyspozycji i do nas jako do centrum należy udrożnienie tego wszystkiego, czyli my podpisujemy porozumienia, staramy się, żeby one były jak najprostsze, tak jak mówiłem, z tego miejsca bezpłatnie mogą wszyscy ci, którzy są zainteresowani działaniem społecznym, korzystać, jeżeli to jest zgodne z prawem polskim, jeżeli mieścimy się w czasie, który mamy do dyspozycji, no to nie ingerujemy w to, co tutaj ludzie robią i to jest jedna z zasad, której staramy się pilnować. W tym miejscu nie ma polityki, nie ma działań religijnych, natomiast wszystko inne, co ludzie chcą robić, staramy się, żeby było tutaj do przyjęcia. Chodzi nam o to, żeby nie powodować jakichś tam konfliktów między ludźmi, którzy tutaj pracują.
1: To jedno. Ale jakieś zasady by użytkowania pewnie też...
0: Zasady można byłoby w jednym zdaniu zmieścić, czyli

0: zostałeś, to miejsce tak je zostaw następnym. I myślę, że w większości 99,9, a może jeszcze mniejszy jakiś tam pewnie promil się pojawia, tylko kiedy czasami ktoś, nie wiem, zapomni zamknąć okno albo nie zgasi światła, najczęściej po południu. No bo wiadomo, że jeżeli w ciągu dnia ktoś pracuje, no to chciałby skorzystać z takiego miejsca po południu czy wieczorem, tutaj też nie ma takiego problemu. W szczegóły techniczne myślę, że się nie ma co wdawać, jak będziecie Państwo chcieli z tego miejsca skorzystać, to w internecie można sobie znaleźć Centrum Organizacji Pozarządowych i przeczytać, jak do nas trafić, jak wypełnić jakiś tam podstawowy formularz skorzystania z tego miejsca. Tak jak mówiłem, jest to miejsce bezpłatne, gdzie wszystkie opłaty związane z mediami, utrzymaniem tego miejsca pokrywa Urząd Miejski w Koninie. Natomiast zależy nam na tym, i to też warto powiedzieć, żeby to było jak najmniej skomplikowane, bo sami też z tego środowiska się wywodzimy, czyli jak nam coś nie podobało się i było to zbyt skomplikowane, no to staraliśmy się teraz, odtwarzając w drugą stronę, te warunki uprościć i zrobić takimi, żeby dla Konina no, one były dostępne, a nie żeby było 100 różnych wymogów do wypełnienia i później wiadomo, że się coś znajdzie, żeby nie było można tutaj być.
1: A jakiś harmonogram tych wizyt jest zaplanowany?
0: To jest tak, że jest w internecie na stronie miasta dostępny nasz kalendarz, czyli po wejściu na obywatelski Konin, bo jest taki przycisk na stronie konin.pl. Można sobie zobaczyć ofertę COP-u i tam jest też kalendarz elektroniczny. My go uzupełniamy na bieżąco, więc jak ktoś, kto chce tutaj przyjść, chce sprawdzić, czy na przykład, nie wiem, w listopadzie albo za tydzień o godzinie 16 w czwartek jest wolne miejsce, to może sobie to podejrzeć. Jeżeli tak, to kontaktuje się z nami albo drogą mailową, albo drogą telefoniczną, czy wpada do nas i uzgadniamy albo te pojedyncze spotkania, jedno na przykład w ciągu roku, albo cyklicznie. No i wtedy wpisujemy tą imprezę, spotkanie, zajęcia do kalendarza i wiadomo, że już o tej porze, załóżmy, tylko jedna grupa ma dla siebie przestrzeń, nie ma tutaj tego niebezpieczeństwa, że jedna grupa wejdzie w czasie drugiej, no bo co innego, gdyby chcieli spotkać się i porozmawiać, ale jeżeli to są zajęcia bębniarzy, a obok grupa medytująca chciałaby też się spotkać, no to się raczej nie uda. Także my jesteśmy od tego, żeby oczywiście to poukładać, pomóc ludziom się jakoś w tym kalendarzu odnaleźć. Staramy się zapewnić no, podstawowe materiały do pracy, tutaj no, działanie tego miejsca. Natomiast wszystko inne już jest w głowach Koninian i oni sobie sami to aranżują.
1: Można powiedzieć, że to miejsce naprawdę tutaj zaistniało tak konkretnie na naszym lokalnym rynku.
0: Ja mam nadzieję, że pomysł, który nam też przyświecał w starej części miasta, żeby tutaj stworzyć jeden z punktów, w którym ludzie muszą rotować, muszą przyjść, wyjść, coś się dzieje, ludzie wychodzą na rynek, no bo też często te imprezy się przenoszą na przestrzeń starego Konina, to ten pomysł się sprawdził, no bo to jest jeden z kamyczków, który powoduje, że gdzieś tam wkładamy ludzi i życie do tego, co dzieje się na Starówce. Wiadomo, że powstają nowe domy, teraz coraz więcej pięknych kamienic się pojawia w starej części naszego miasta, że ludzie przyjeżdżają tutaj coraz częściej wypić kawę, zjeść ciasto na obiad, pojawiają się kawiarnie, restauracje i my wtedy, no, kilkanaście lat temu myśleliśmy, okej, ważnym też miejscem będzie, żeby ludzie tutaj przychodzili, żeby oni mogli stąd wyjść, bo jak ktoś wychodzi od nas, to też na tą kawę trafia. Jak będzie chciał coś zrobić na Starówce, to może będzie to też, i tak wtedy sobie wyobrażaliśmy, powód jeden z tych, które decydują o tym, że tutaj kupuje się mieszkanie, bo na przykład mogę wieczorem przyjść na planszówki, albo mogę ze znajomymi zrobić tutaj jakieś spotkanie, na przykład, nie wiem, pasjonatów turystyki górskiej, bo takie rzeczy tu się dzieją i myślę, że to się spełnia, to się dzieje i wierzę w to, że takie właśnie punkty jak nasz, ale też różne organizacje, które są na starej części w starej części Konina, jest ich bardzo dużo, powodują, że ożywia się ta część miasta, że ludzie chcą tutaj spędzać czas, że chcą tutaj mieszkać, że może będą myśleć o tym, że chcieliby się tutaj albo wprowadzić, albo przeprowadzić, więc na pewno tak. A kolejna sprawa, o której nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj, to to, że ten budynek składa się tak naprawdę z dwóch kamienic, czyli to jest ulica 3 Maja 1-3 i w tych kamienicach jesteśmy my, ale to też miejsce, w którym działają spółdzielcy, czyli mamy tutaj obok nas sąsiedzko w naszym kompleksie, tym, w którym pracujemy, koszykarzy na wózkach Mustang Konin, mistrzów wielokrotnych Polski, którzy realizują swoją pasję związaną ze sportem, a przy okazji prowadzą biznes. I to jest tak, że powstała w naszym centrum jedna z firm zakładana przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Oprócz nas, na ostatnim piętrze w naszym centrum działa też hostel, czyli Blue Blues Hostel. Blues Hostel to z jednej strony historia związana znowuż z prowadzeniem firmy, bardzo fajny, kolorowy hotel, w którym ludzie mogą przyjeżdżający do Konina się zatrzymać. Co ważne, to chyba na razie jedyne takie miejsce, gdzie nie ma barier architektonicznych, więc korzystają z tego też osoby z niepełnosprawnościami, ale jest to tak fajnie skonstruowane i tak kolorowe i przyjemne miejsce, że tego nie widać, bo też właśnie to nam przyświeca, żeby robić te rzeczy, o których dzisiaj opowiadałem, tak, żeby nikomu to nie wadziło, a żeby dla każdego było to wygodne. Ale Blues Hostel to też firma, która została założona przez ludzi, którzy tworzą od lat drugi największy festiwal bluesowy w naszym kraju, czyli Bluesonalia. Więc ta nazwa też się nie bierze z niczego, tylko z tradycji ponad 20-letniej robienia, myślę, świetnych imprez muzycznych, i to też robią Konianie sami dla siebie, a nie jest to tak, że to jest zrobione przez kogoś z zewnątrz, tylko to jest czyjaś pasja, pomysł, i to robią właśnie pasjonaci z naszego miasta. A kolejna rzecz, która mieści się między hostelem a nami, to Akademia Życia. I to były pierwsze tego typu mieszkania treningowe w Polsce, które uruchomiło miasto w partnerstwie z organizacją pozarządową i z biznesem. I też z powodzeniem od 10 lat. Raz, że wiele, wiele osób wychodzi stąd i zaczyna samodzielne życie, tworząc nowe rodziny, przeprowadzając się do Konina, bo jest to naprawdę w ich ocenie, myślę, doskonałe miejsce do tego, żeby żyć i pracować, o czym często my nie widzimy, nie myślimy, czy nie widzimy tego, bo jesteśmy tutaj codziennie i tego nie dostrzegamy, ale też Akademia Życia to jest takie miejsce, które promieniuje na całą Polskę, dlatego i też pewnie już poza granicę, dlatego że mamy tutaj uczestników spoza Polski, którzy przyjeżdżają do Konina i uczą się no właśnie samodzielnego życia, aktywnej rehabilitacji, ale też wiele miast podglądało i podgląda te nasze konińskie rozwiązania i przynosi do siebie. Więc opowiadam o tym, no bo oczywiście my jesteśmy dumni, bo jesteśmy tutaj obok tego i mamy tak wspaniałych sąsiadów, ale opowiadam też o tym, bo Państwo powinniście być dumni, to robi nasze miasto Konin, mieszkańcy Konina i ludzie, którzy tutaj są, i mamy naprawdę, myślę, niezłą markę, jeżeli chodzi o to, o czym dzisiaj Państwu opowiadam, ale jest też wiele innych rzeczy, które powodują, że Konin jest postrzegany jako ciekawe, fajne miasto i czasami o tym zapominamy, a powinniśmy być z tego dumni.
1: Już na koniec, Panie Bartku, zapytam, jakie plany na najbliższy czas?
0: Ktoś kiedyś powiedział, że najłatwiej rozweselić Pana Boga, jak się ma plany na przyszłość, bo on zawsze może coś z tym zrobić. Pracujemy też oczywiście nad innymi rzeczami w tym miejscu, czyli to jest budżet obywatelski, który też już nam towarzyszy od wielu, wielu lat, bo to jest od 2014 roku. A rozglądając się po Koninie, zobaczycie Państwo, że wiele pomysłów już ma swoje życie, jest między nami i nam fajnie służy, i zachęcam do tego, żeby to zrobić. Jak mówimy o marzeniach, to tak, budżet obywatelski. Będziemy próbowali właśnie, jak to ładnie nazwać, broić dalej razem z mieszkańcami Konina i wspierać ich w tym, żeby oni realizowali swoje marzenia. I...
1: Super, ja życzę Panu spełnienia tych marzeń. Oczywiście siły i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.
0: Znaczy, nie da się niczego zrobić samemu i to doskonale wszyscy wiemy, że jest bardzo trudne albo niemożliwe. Naszym, myślę, urokiem, myślę o Koninie mieszkańców, jest to, że ludzie potrafią pracować wspólnie, że potrafią w ciekawych pomysłach się łączyć, że potrafią te marzenia wprowadzać w życie, więc myślę, że życzenie jak najbardziej do zrealizowania. Mamy fajny zespół i też ludzie, którzy pracują w centrum, robią to, myślę, z ogromną pasją, więc trzymamy kciuki, zobaczymy, co dalej, ale zapraszamy serdecznie do nas i bardzo prosimy o kontakt. Jeżeli czegoś się Państwo, może złe słowo, obawiacie, ale jeżeli macie jakieś pytania, jakieś rzeczy do wyjaśnienia, to jesteśmy do Państwa dyspozycji i bardzo prosimy, odwiedzajcie nas, piszcie do nas, dzwońcie, przychodźcie, postaramy się znaleźć rozwiązanie dla Waszego pomysłu i to, jak można go wesprzeć.
1: Super, ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję Pani.
2: Aby skorzystać z miejsca w COP-ie, wystarczy sprawdzić w kalendarzu wolny termin.
3: Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam na informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Mamy nadzieję, że NFZ odstąpi od pomysłu karania lekarzy POZ za niekorzystanie przez pacjentów z programów profilaktycznych, apeluje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Chodzi o projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Podczas konferencji prasowej dr Bożena Janicka przekazała więcej szczegółów w tej sprawie. Posłuchajcie. życie?
3: Bardzo dużo ostatnio w zdrowiu się dzieje, dużo ustaw, dużo zmian. Czy na pewno to są bezpieczne dla pacjentów i dla placówek? Mamy do tego dużo wątpliwości. Niestety wymaga to dużej naszej aktywności, jeżeli chodzi o opiniowanie aktów prawnych i okazuje się, że jak widzimy, końca nie ma. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował zmiany do naszego funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie tak zwanych wskaźników jakości. Żeby była jasność, my nie mamy nic przeciwko jakości. Jakość w ochronie zdrowia jest podstawą. Tylko, czy na pewno tymi wskaźnikami są te wskazanego przez pana prezesa? No i forma, w jakiej chce zrealizować te wskaźniki. Zacznę od tego, co to ma być. Po pierwsze, mają być wskaźniki zależne od ilości wizyt i teleporad, wizyt domowych, wizyt ambulatoryjnych i teleporad w zależności od grup wiekowych. My jednoznacznie stwierdzamy, że to, czy jest to wizyta domowa, czy jest to wizyta ambulatoryjna, czy też teleporada, zależy tak naprawdę od pacjenta i od stanu jego zdrowia i potrzeby zdrowotnej. Nie widzimy tu jasności przełożenia na jakość, to, że będzie wskaźnik mniejszy czy większy. Tym bardziej, że nie da się tego do końca ustalić, chociażby w przedziałach miesięcznych, bo inna będzie jesień, inne będzie lato, inna będzie ciężka zima. Dlatego uważamy, że ten wskaźnik jakościowy powinien podlegać ponownemu przeanalizowaniu. Drugą częścią to są wskaźniki jakości, gdzie lekarze POZ-u mają być karani za to, że pacjenci nie wykonują badań profilaktycznych, które są powszechnie ogłoszone. No z całym szacunkiem, lekarz POZ-u może informować, może zalecać, może namawiać, natomiast nie ma możliwości przymusu pacjenta do zrobienia czy mamografii, czy kolonoskopii, czy cytologii u kobiet. Dzisiaj my mamy być za to karani i to jest kolejny, trzeci etap, na który my się nie zgadzamy. Są to nowe parametry wprowadzane na koniec roku i zamiast za jakość płacić, rozliczać dodatkowo, mają być pomniejszone nasze dochody o 5, 10, 15%. Nie rozumiemy, jak to ma działać w stosunku do obecnych umów. Dzisiaj robimy coś źle, robimy coś niejak. W każdym razie uważamy, że nie wolno karać za jakość, a wręcz przeciwnie, za jakość należy nagradzać. A jakością, którą my dzisiaj widzimy, to jest jakość badań dodanych w naszych placówkach. To są fotometry, to są aparaty USG, to są spirometria, to jest mnóstwo rzeczy, które robimy. To jest jakość w POZ-cie. Placówki, które dzisiaj daleko odbiegają od lat 90. są wyremontowane, mają windy, mają podjazdy, mają wszelkie zabezpieczenia, toalet dla niepełnosprawnych. To jest jakość naszych placówek POZ-u. Niemniej, w związku z tym, że prezes stawia na badania profilaktyczne, my na nie stawiamy od lat, apelujemy do naszych pacjentów o przyjrzenie się swojemu wiekowi, swojemu stanowi, przejrzenie swoich badań diagnostycznych i jednak podjęcie działań w zakresie profilaktyki. Tak jak wskazujemy, zaczynamy od mojego zdrowia. Nowy produkt od zeszłego roku, bardzo potrzebny, bo od 20 roku życia, czyli obejmuje tą grupę pacjentów, którzy dotychczas byli traktowani po macoszemu, bo od kilku lat było 40+, natomiast tak naprawdę ten przegląd techniczny powinien się zaczynać po 20 roku życia. Dlatego zachęcamy wszystkich powyżej 20 roku życia o zgłaszanie się do swoich lekarzy POZ-u celem wykonania mojego zdrowia. Jest tam zarówno badania ogólne morfologii, cholesterolu, tarczycy, kreatyniny, czyli badamy bardzo przekrojowo, laboratoryjnie, ale również pomiary parametrów, czyli waga, wzrost, BMI, tutaj kwestia ciśnienia, kwestia ewentualnie palenia tytoniu lub niepalenia. Czyli jest to taki przegląd techniczny. Ma się on odbywać co 5 lat. Dzisiaj apelujemy do naszego społeczeństwa, badajmy się, bo zawsze zasada święta, lepiej zapobiegać niż leczyć. Kolejne badania, które na dzisiaj, na które stawia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest rak jelita grubego. Oczywiście tu wykonanie kolonoskopii jest podstawowym badaniem do wykrywania. Jak powszechnie zostało to już wielokrotnie zgłaszane, wszyscy pacjenci pomiędzy 50 a 65 rokiem życia powinni taką kolonoskopię raz na 10 lat zrobić. Oczywiście mamy tu wyjątek dla pacjentów z wywiadem obciążonym. Tu już od 40 roku zalecamy tą kolonoskopię. Bardzo ważne kolejne badanie to jest cytologia. Kobiety, bijemy na alarm. Cytologia ma być robiona od 20 roku życia. Nie później niż od 24 roku życia. W tej chwili od sierpnia mamy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nowy program, tak zwany test KPVHR. To jest pobierana, tak zwana cytologia płynna, gdzie najpierw się wyklucza wirusa brodawczaka, a jeżeli on niestety jest, z tego samego pobranego materiału wykonuje się już całą cytologię i podejmuje się dalsze działania. Oczywiście przy tym raku szyjki macicy należy też bić na alarm o szczepienia przeciw HPV. Tu walczymy, żeby to szczepienie dla dzieci i młodzieży po pierwsze było bezpłatne, nie tylko do 14 roku życia. To jest znowu. Podjęliśmy działania, żeby ta szczepionka dziewięciowalentna, nie wymieniam nazwy, była dostępna do 18 roku życia, bezpłatna dla wszelkiej młodzieży. Nie od 9 do 14, do 18, a później zniżkowo 50% zniżki poprzez aptekę. Zachęcamy szczególnie rodziców, chłopców i dziewczynek do szczepienia przeciw HPV, przeciwko nowotworom głowy, szyi i również narządów płciowych. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest mammografia. Kobiety żyjemy na szczęście coraz dłużej, ale pamiętajmy, że guzy piersi występowały i występują. To, co jest bardzo istotne, oczywiście również przy innych nowotworach, bardzo się zmieniła diagnostyka i terapia. Wczesne wykrycie nowotworu piersi jest w 100% wyleczalne, podobnie jak nowotwór jelita grubego, podobnie jak uchwycona zmiana w drogach rodnych. Dlatego tu zachęcamy do badań, już nie ze względu na NFZ, bo na razie nie wyrażamy zgody na obciążanie nas minusowym kątem, jeżeli chodzi o jakość, którą mamy zapewnić. Oczywiście jest jeszcze więcej programów. Tu trzeba powiedzieć o programie nikotynowym, albo raczej antynikotynowym, gdzie tu bezwzględnie należy podjąć walkę z palaczami. Niestety, podobnie jak palenie tytoniu, palenie tak zwanego e-papierosa, sieje spustoszenie w płucach. Tu mówimy o płucach popcornowych. Niestety historia, która się powtarza, uszkodzenie wielonarządowe naszego organizmu. Oczywiście w ostatnich latach trudno nie mówić o gruźlicy. W tej chwili jest o niej głośno. Kolejne przypadki, niestety warszawski przypadek około 2 tygodni temu, gdzie w przedszkolu stwierdzono gruźlicę. Oczywiście problem szczepień noworodków, który tutaj został bardzo zachwiany i myślimy, że z czasem to się wypracuje. Niemniej gruźlica jest takim programem, który też kaszlący dziadek, kaszląca starsza osoba i przegląd środowisk, gdzie mogłoby być dojść do nadkażeń, jest bardzo ważną częścią podstawowej opieki zdrowotnej. Te programy są u nas zalecane, nie są u nas wykonywane. Dlatego my promujemy, zalecamy, żeby Polki i Polacy naprawdę dbali o swoje zdrowie, poczynając od mojego zdrowia, poprzez programy profilaktyczne wykonane we wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia placówkach. Zdrowie jest najważniejsze. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. NFZ szuka pieniędzy. Jest to bardzo przykre, bo POZ, no dzisiaj moja stawka miesięczna na pacjenta to jest 19,80 groszy. Plus potem są przedziały wiekowe, które to troszeczkę dźwigają. I dzisiaj dla mnie takim samym szokiem to było, jak przeczytałam zarządzenie, że za brak programów nie zapłaci mi się 100% mojego populacji, tylko odejmie mi się 95%, za drugi 10% mi się odejmie. Także jak mi to podejmują, to mi z dzisiejszej puli może zostanie 80% środków finansowych. I nasze pytania, zresztą pytań jest dużo więcej. Jak można mnie karać za programy profilaktyczne całej populacji, na przykład za cytologię, która obowiązuje od 24 roku życia? No nie obowiązuje u wszystkich, u całej populacji. A jeżeli wskaźnik będzie niski, no to ja dostaję nie za populację kobiecą, za całą populację 5% mniej. Skandaliczny, powiem krótko, skandaliczne podejście do jakości. To nie jest jakość, to jest wprost szukanie pieniędzy, tylko nie takim kosztem, bo POZ w tych programach profilaktycznych to są te programy, które są robione na zewnątrz. Tak jak pani redaktor mówi, kolejki do normalnej kolonoskopii to jest pół roku i jeżeli mamy cokolwiek. Natomiast tu w programach to są kilkumiesięczne oczekiwanie. Ja kiedyś usłyszałam, że skoro to jest nagły, nie nagły, to może poczekać. No to po co to robić, żeby ten pacjent nawet zapomni za te 3 miesiące, że on ma tam jakąś kolonoskopię ustaloną, tak? No to jest jakieś dziwne podejście dzisiaj do profilaktyki i do jakości. Ja wiem, że jest ustawa o jakości. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek wprowadzić tak zwane wskaźniki jakości. Ale po pierwsze jest to nowum, czyli na plus. Czyli jak zrobię, przekonam pacjentów, przekonam wszystkich, rozumiem, dostaję premię. A dzisiaj dostaję karę, dostaję mandat, tak? Na ten moment nie ma na to zgody. Dlatego jest nasza konferencja, dlatego opublikowaliśmy to wszędzie i przekazaliśmy wystąpienie nie tylko do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie tak powinna wyglądać walka o profilaktykę. Ba, a co z odpowiedzialnością pacjenta? Jak to jest, że robimy sterty ankiet Moje Zdrowie, pacjent nawet tą ankietę zrobił, ja już mam taki gruby segregator od zeszłego roku, a się nie zgłosili do dzisiaj. Jaka jest wiedza, jakie jest podejście do własnego zdrowia? Ja na bazie tego, co dzisiaj nam NFZ proponuje, tak samo bym proponowała ubezpieczenia zdrowotne. Pacjent w momencie mamy stawkę ubezpieczeniową, ale jak zrobi sobie badania, odhaczy się, nie pali papierosów, pilnuje się, niech ma mieć tą składkę mniejszą. Tak powinno być. Nie ten chory płaci więcej, ale mniej ten, który się stosuje do leczenia. I tu, jeżeli jakaś placówka, faktycznie kiedyś tak było ze szczepieniami, jak mieliśmy bardzo wysokie populacje wyszczepień małych dzieci, to po roku dostawaliśmy tak zwaną premię za wyszczepialność w granicach 95-99%. Z czasem z tego zrezygnowano, a niesłusznie. Natomiast tu jest to samo. Jeżeli będzie wysoki wskaźnik wykonania, to znaczy, że faktycznie personel stanął na rzęsach, bo to nie tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są położne, to są nasi opiekunowie medyczni, bo dzisiaj kadra bywa bardzo różna w placówkach, to znaczy, że przyniosło to efekt. Ale karanie, żebym ja miała mniej niż teraz, to co ja mam robić mniej w mojej przychodni, bo będzie mniej faktycznie środków finansowych, które nie ma przełożenia, bo ja za mamografię nie dostanę żadnych pieniędzy, bo to robi inny podmiot. Za kolonoskopię robi inny podmiot. Ja tylko edukuję, polecam, zalecam. Ba, w tej chwili kolejny problem, który mi zgłaszają pacjenci, że zapisać się można tylko poprzez skrzynkę elektroniczną. A ile mamy wykluczenia w tym momencie? Proszę Państwa, myślę, że nie tędy droga i chyba tak jak to na początku skomentowałam, chodzi o środki finansowe, ale szuka się je w złym miejscu. W POZ-cie trzeba, zawsze mówiono, że POZ to jest podstawa. Tu ma być ta podstawowy zakres, tu mają być profilaktyka, tu ma być wszelkie przesiewy, tu mają być programy odtytoniowe, programy gruźlicy, programy szczepień. A co się robi? Będzie się nas karać za to, że pacjent no niestety nie dostanie się. My dzisiaj nie mamy wiedzy, jak NFZ to będzie liczył, bo to jest najciekawsze, bo od października podejmuje to liczenie. W jakim stosunku do kwietnia? Ja nie wiem, czy od października do kwietnia przejrzy to wszystko i mi odejmie i to na cały rok, bo odejmuje na 12 miesięcy. A co jeżeli zrobię w drugim kwartale czy trzecim kwartale dużo więcej? Tu też NFZ nie jest mi w stanie odpowiedzieć, jak to będzie liczone. Jest tylko jasno powiedziane. Nie zrobi wskaźnika nie 100%, tylko 95%. W drugim 90%. I ba, wskaźniki te wszystkie się będą sumować. Tak jak mówię, to na końcu dojdzie może 80, może 75% tego, co mam dziś. Pomyłka, a z drugiej strony no, dostępność. Naszym zdaniem dostępność do programów profilaktycznych powinna być online natychmiast. I powinna być wielokierunkowa. Nie tylko poprzez rejestrację jakąś skrzynkę, ale poprzez to, że ja dam karteczkę i powiem, a teraz pan pojedzie do nas w Koninie na szpitalną i się pan umówi i tam panu załatwią. A nie, że on będzie wchodził w jakieś skrzynki, podawał dane i czekał, szuka mu system najbliższej w okolicy. Ja nie wiem, czy najbliższa w okolicy nie będzie w Kole, nie będzie w Słupcy. I co wtedy? Czy ci pacjenci pojadą? Powiem, że nieprzemyślana metoda, a karanie lekarzy POZ-u to jest pomyłka.
4: Mówiła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Wysłaliśmy również pismo do NFZ-u w tej sprawie z prośbą o komentarz. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wielkopolska Wschodnia zyska nowe miasto. Rada Ministrów zaakceptowała wniosek w sprawie odzyskania praw miejskich przez Kazimierz Biskupi. Kluczowe w tej sprawie było zdanie mieszkańców gminy. We wrześniu w ubiegłym roku przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne.
5: Chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli czynnie udział w konsultacjach społecznych. Prawie 20% to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi na przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statusu miasta Kazimierzowi i Biskupiemu. 2222 osoby wzięły w konsultacjach udział, z czego 1875 opowiedziało się za, co stanowi 84,4%. Jest to bardzo dobry wynik, cieszę się bardzo. Głosów przeciwnych było 275, co stanowi 12,4%. Pozostałe głosy są to głosy wstrzymujące się i nieważne.
4: Jak pan myśli, skąd taki dobry wynik i takie zainteresowanie mieszkańców tym tematem?
5: Na pewno zadziałał tutaj czynnik promocyjny i przekazania informacji naszych mieszkańcom, bo jak wiemy, to, że Kazimierz Biskupi chciał uzyskać prawa miejskie, to już mówi się latami. Ale nigdy nie było takich podstawowych informacji. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy wydałem zarządzenie, powołałem zespół do spraw odzyskania praw miejskich, my też do końca nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, z jakimi procedurami, z jakimi przede wszystkim też kosztami, nie tylko dla samorządu, dla urzędu, ale także dla mieszkańców. Okazało się, że nie jest tak źle. Zrobiliśmy tutaj ulotkę. Ja też napisałem list do mieszkańców. Każdy otrzymał, mógł się zapoznać, żeby te pytania najbardziej nurtujące dać już odpowiedź. Bardzo dziękuję pracownikom, którzy się zaangażowali tutaj w ogóle w pracę. Naprawdę proszę mi wierzyć, to był tytaniczny zakres prac do wykonania i administracyjnych, ale także fizycznych. Pracownicy wykonywali to w swoich obowiązkach służbowych już prawie rok. Na pewno wyjście do mieszkańców na wszystkich zebraniach sołeckich, na spotkaniach ze stowarzyszeniami, z klubami, z różnymi rodzaju instytucjami, w szkołach przyniosły efekt. Praktycznie nie było dnia, żebyśmy nie rozmawiali, ale także prowadzenie tutaj akcji promocyjnej, wyjaśniającej wszystkie takie, można powiedzieć, informacje, które nie do końca były prawdziwe, przyniosły jednak skutek. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, wynik 20% dla wszystkich mieszkańców, w ogóle mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi jest bardzo dobry, bo wiemy, że w konsultacjach społecznych w innych samorządach, które też chciały odzyskać prawa miejskie czy prawa nabyć takie, no ten wynik często był 3, 7, 13, 15%. Także dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Kazimierz Biskupi spełnia wszystkie wymagania, które są objęte procedurami. Już mówimy tutaj i o ilości mieszkańców, o zwartej zabudowie, ilości prowadzenia gospodarstw rolnych. My spełniamy wszystkie wymagania, które są postawione, żeby otrzymać status miasta. Konsultacje społeczne i ten można powiedzieć, głos naszych mieszkańców jest bardzo mocny, bo ponad 80%, prawie 85% za, no to wiemy, że mieszkańcy chcą, żeby Kazimierz Biskupi odzyskał status miasta. Wierzę w to, że nie powinno raczej być problemów. Przeprowadziliśmy kiedyś taką analizę przez ostatnie 5 lat na ponad 70 miejscowości, którym nadano prawa miejskie. Kazimierz Biskupi pod względem wielkości byłby 5. miastem, które powstało przez ostatnie 5 lat. Ja cały czas też muszę zaznaczyć, że w byłym województwie konińskim miejscowość Kazimierz Biskupi jest 8. pod względem wielkości ilości mieszkańców. Największy jest, wiadomo, miasto Konin, Turek, Koło, Słupca, Kłodawa, Strzałkowo, Golina, następnie jest Kazimierz. To jest ponad 4000 mieszkańców. Przeprowadziliśmy taką analizę na podstawie danych, żebyśmy wiedzieli, jak to kształtuje się, jeżeli chodzi o wiek naszych mieszkańców. I muszę tutaj powiedzieć, że im mieszkańcy byli starsi, tym więcej głosów było za. Największe, bo tu już ponad 90%, to już był wiek od 55 lat wzwyż. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to taki wynik kształtował się w granicach tam 80%. Mówimy tutaj o ponadpodstawowej, to było w granicach 88%. Jeżeli chodzi o studentów, to też był wynik około 82%. W przedziale 25-34 lata to jest 83%. 35-45 lat to jest 80 niecałe 5%. No i tutaj 45-54 to jest też w granicach 86%, czyli widzimy, że do 90%, czyli te młodsze roczniki w granicach 80-82 dochodzi do 88, ale jeżeli widzimy już ten przedział wiekowy od 55 lat do 64, no to już tutaj mamy ponad 90%, już kolejne, licząc 65-74, czyli kolejne 10 lat, no to już mamy prawie 95%, czyli widzimy, że ten wskaźnik tutaj rósł.
4: To ostatnie pytanie. Jak teraz to będzie wyglądało? Czy wy będziecie po prostu teraz czekać do tego momentu, aż uzyskacie prawa miejskie? Czy wy już teraz równolegle będziecie myśleć, co Kazimierz Biskupi może zrobić, co wy jako władze Kazimierza Biskupiego możecie zrobić dla tej miejscowości jako miasta?
5: Jak wiemy, czas jest najważniejszy i nie możemy żyć tylko i wyłącznie dzisiaj i patrzeć na zakończenie dnia czy zakończenie roku. My już podjęliśmy pewne działania, które były związane ze zmianami, jeżeli chodzi planistycznymi do miejscowości Kazimierz Biskupi. Przygotowujemy Kazimierz Biskupi, sam Kazimierz Biskupi do zmian administracyjnych, ale też do podjęcia kroków, jeżeli chodzi o planowane inwestycje. Dokonano korekty do planu inwestycyjnego, który w tym momencie jest do 2031 roku. Są to korekty, które będą obejmowały m.in. budowanie strefy ekonomicznej pomiędzy Kazimierzem a Kleczewem. Mówimy tutaj o terenach kowrowskich, mówimy tutaj o terenach po byłych zapleczach kopalni, mówimy tu o budowie obwodnicy północnej Kazimierza Biskupiego, mówimy tutaj o łącznikach do strefy ekonomicznej, budowie infrastruktury, to już te decyzje, można powiedzieć, zapadły, jak i przebudowie całej drogi wojewódzkiej, włączenie jej w kierunku Konina, czyli tam poszerzenie budowy drogi rowerowej, czyli dostosowanie do terenów inwestycyjnych. Te decyzje już zapadły. Będziemy szukać źródeł finansowania i prawa miejskie. Dodam, można powiedzieć, dodatkowego elementu, który będzie takim czynnikiem przetargowym przy występowaniu i robieniu jakichkolwiek prac czy inwestycyjnych. Czy w ogóle będziemy już mówić większym głosem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 1 stycznia 2027 Kazimierz Biskupi stanie się miastem. To będą bardzo małe formalności, bo będzie tylko wymiana pieczątek i tablic, koszt około 2000 zł i można powiedzieć, że to zrobimy od tak zwanej ręki. Z dniem 1 stycznia przykręcamy tablicę Urząd Miasta i Gminy Kazimierz Biskupi i pracownicy otrzymają pieczątki z upoważnienia burmistrza.
4: Mówił jeszcze wójt, a niebawem burmistrz Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski. Koniński MPEC wprowadza ułatwienia przy opłatach rachunków za ciepło. Jak można szybciej zapłacić elektronicznie bez wprowadzania wielu danych z rachunku lub gdzie można tradycyjnie płacić bez ponoszenia dodatkowych opłat? O tym powiedzą w kolejności Elżbieta Głowacka, Sławomir Lorek i Maciej Kałecki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie.
6: Jest taka funkcjonalność. W dokumentach rozliczeniowych jest kod QR, który można zeskanować przez aplikację mobilną banku i przekierowuje na, pokazując dokument, który ma być zapłacony wraz z kwotą należności. I to jest, myślę, że bardzo fajne rozwiązanie dla nie tylko młodych osób, ale to jest wygodne, bo nie trzeba klepać tych wszystkich kont, bo to jest 26 cyfr też, także to jest takie fajne też rozwiązanie i to też o tym informowaliśmy swoich odbiorców, że jest taka możliwość. Mało tego też wprowadziliśmy dla starszych osób, bo część osób przychodzi osobiście, płaci gotówką za fakturki. No wiem, że jest taka, nie inna lokalizacja siedziby głównej, nie zawsze tutaj wszyscy są mobilni, mają możliwość dojeżdżania osobiście tutaj do siedziby spółki, więc jest możliwość zapłacenia też w każdej placówce pocztowej bez prowizji należności za nasze faktury, przy czym to musi być konto wskazane do płatności w Santander, obecnie przez ERS.
7: Sama integracja wymogów KSeF-u z systemem, który stosujemy. My tutaj stosujemy konkretne rozwiązanie. My mamy to konto główne, gdzie każdy ma swoje subkonto. Były bank Santander. Wiele mieszkańców Konina jest klientem tego banku, czyli dzisiaj jest to bank ERS. Tam akurat, żeby on nam zaproponował, że przelew na poczcie będzie za 0 zł, ale pod warunkiem, że już odbiorca wpisze numer tego konta. Jeżeli chodzi, tak powiedziałem, kod QR daje możliwość od razu przekierowania na płatność mobilną, tak, no bo tutaj mówimy o tej płatności mobilnej, bo wysłaliśmy naszym odbiorcom informację a propos poczty, już mieliśmy taką jedną reklamację, że pani poszła na pocztę, no i dała fakturę, a mimo, że my powiadomiliśmy, że tu niestety trzeba, jak ktoś idzie na tą pocztę, że tu trzeba niestety ręcznie przepisać, bo w tym drugim banku nikt nie ma indywidualnego konta. W podstawowym banku każdy ma indywidualne konto. Kod QR, najeżdżamy, ciach, mamy dane do płatności mobilnej, tak jak to jest. I myślę, że te kody QR akurat, no, jak Państwu, tak samo w obywatelu, tak, no, często korzystam z profilu zaufanego i powiem Państwu, że to jest naprawdę super rozwiązanie dzisiaj, kiedy wysyłając jakieś informacje bezpośrednio do KRS-u na przykład, dotyczące spółki przez kod QR, potwierdzenie tożsamości w M-Obywatelu to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Ale mamy takich odbiorców, którzy oni wychodzą z założenia, że jak jest faktura, to trzeba przyjść. Panie z księgowości, które obsługują kasę, są bardzo sympatyczne i oni przychodzą po to, żeby z paniami przy kasie porozmawiać. My zawsze tych odbiorców witamy praktycznie przy wejściu, bo no, oni twierdzą, że im jest miło do nas przychodzić. No dobrze, że już teraz będą mniejsze rachunki, bo jest ciepło, ale mamy takich odbiorców, tak? Państwo wiecie, biuro obsługi klienta było na Alejach. My dzisiaj na Alejach mamy w dzierżawie akurat ten budynek. Do dzisiaj jest wyświetlana temperatura i bo to jest akurat taka tablica świetna, która funkcjonuje. Natomiast nie mamy zamiaru kasy likwidować. Z tym, że tak jak powiedziałem, kasa funkcjonuje między 7 a 15. Mamy też procedury, osoby, które miały problem z wejściem. To jest ten moment, że nawet jak ktoś ma problem, żeby wejść na piętro, mamy takie sytuacje, to wtedy kasjerka podejdzie, ale widząc tych odbiorców, którzy przychodzą, przyjeżdżają, najbliższych sąsiadów, tak, z tego osiedla, tu są nasi klienci, my tą kasę będziemy utrzymywać, tak jak powiedziałem, natomiast no, też zachęcamy, bo też wiemy, że część osób raz w miesiącu, kiedy otrzyma tą emeryturę, idzie na pocztę załatwić wszystkie opłaty, stąd zrobiliśmy, żeby ten przelew na poczcie dla nas był za, bo oczywiście można iść do banku z tego, który jest, no ale też tych placówek nie ma tyle.
8: Gałecki Maciej, specjalista do spraw informatyki. Aktualnie pracuję nad wdrożeniem, aby na fakturach, którzy otrzymują nasi klienci, był kod QR, dzięki któremu można go zeskanować w mobilnej aplikacji bankowej, przez co wszystkie dane do przelewu automatycznie się uzupełniają, kwota, tytuł przelewu, numer rachunku bankowego. Aktualnie jest to w fazie testów. Próbowaliśmy wystawić parę faktur, kod dał radę, niestety pojawił się problem przy umieszczeniu na fakturze KSeF-owej drugiego rachunku bankowego. Firma, która nas obsługuje, zna ten problem, jest zgłoszony w dziale produkcji. Czekamy na rozwiązanie tej sytuacji. Jeszcze tego aktualnie nie mamy. Tylko na tych fakturach będzie po prawej stronie w dolnym narożniku kod QR, przez co będzie można zeskanować przez aplikację mobilną i wszystkie dane do przelewu są wtedy automatycznie umieszczone.
4: Więcej szczegółów na temat sposobu płacenia za rachunki i sposobu naliczania opłat znajdziecie na stronie konińskiego MPC-u.
9: Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiek, witam Was ponownie. Czas na kolejną porcję informacji z Konina i okolic. Podczas sierpniowej sesji nadzwyczajnej konińscy radni przegłosowali projekt planu ogólnego miasta Konina. To nowy dokument, w którym teren należący do miasta został podzielony na kilkanaście stref, zgodnie z możliwością ich zagospodarowania. Posłuchajmy, jak wygląda taki plan ogólny, do czego on będzie służył, o czym podczas ostatniej sesji mówiła Aneta Woźnicka, główny projektant planu ogólnego miasta Konina, a także zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
10: Obowiązek sporządzenia planu ogólnego został nałożony na wszystkie gminy w Polsce 24 września 2023 roku. Plany ogólne są aktami prawa miejscowego i w pewnym sensie zastąpią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium od 1 września przestaje obowiązywać w każdej gminie. Jeśli chodzi o plan ogólny, on obejmuje, tak jak studium, obszar całej gminy lub miasta, z wyłączeniem tutaj u Państwa na przykład terenów zamkniętych. Plan ogólny ma charakter cyfrowy i to jest różnica w stosunku i do planów miejscowych i studium. Charakter cyfrowy, co to znaczy? Jest to plik GML, który ma narysowane strefy i dla tych stref w oprogramowaniu specjalistycznym są przypisane przeznaczenia i wskaźniki urbanistyczne. Dlatego ten plik może być oglądany w specjalistycznym oprogramowaniu, które gminy zapewniają, ale również ministerstwo. Plan ogólny będzie wiążący, tak jak studium do tej pory, dla planów miejscowych, ale zmiana w stosunku do studium polega na tym, że będzie również wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To, co zostaje wprowadzone, to spójność między tym, co Rada Gminy uchwala jako swoją politykę przestrzenną właśnie w planie ogólnym. Ta spójność polega na tym, że plan ogólny przekłada się zarówno na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To, co plan ogólny obowiązkowo powinien zawierać, to są strefy planistyczne. Tutaj mieliśmy do wyboru 13 stref i gminne standardy urbanistyczne. One przekładają się te dwa ustalenia na gminny katalog stref planistycznych, w którym mamy poszczególne strefy i do każdej ze stref przypisane są funkcje i parametry zabudowy i zagospodarowania terenu. Konin został na strefy podzielony. Te strefy kolorystycznie odpowiadają kolorom, które stosujemy w planach miejscowych, więc łatwo jest go czytać. Generalnie do planu ogólnego w większości zostały przeniesione ustalenia obowiązujących planów miejscowych i wprowadzaliśmy drobne korekty. Te korekty wynikały ze złożonych wniosków przez mieszkańców, przez instytucje, również te zamierzenia inwestycyjne, które planuje miasto, były tu uwzględniane i zostały wprowadzone też pewne ujednolicenia. Po to też, żeby ten plan był prostszy i na przykład ujednoliciliśmy wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tworząc dwa typy, i dla zabudowy wielorodzinnej, gdzie mamy trzy typy, poza oczywiście terenami podlegającymi ochronie konserwatorskiej, gdzie te wskaźniki były bardziej urozmaicone. W Koninie mamy do czynienia ze wszystkimi 13 strefami. I największa powierzchniowo to strefa otwarta, ona troszeczkę powyżej 1/3 powierzchni miasta zajmuje. Kolejna to strefa gospodarcza, gdzie mamy głównie funkcje produkcyjne, ale również usługowe. Kolejna to strefa, jeśli chodzi o wielkość, z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. To są te takie największe, można powiedzieć, strefy. Pierwsza ze stref to strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniowo-wielorodzinną. Mamy ich 73 takie strefy, 3,5% powierzchni miasta. Poza samą funkcją mieszkaniową wielorodzinną mamy również przypisane usługi, komunikację, zieleń urządzoną, ogrody działkowe, infrastrukturę techniczną, a w niektórych strefach mieliśmy dodane zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń naturalną lub las. Mamy strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. To są te właśnie strefy, które dużą powierzchnię miasta obejmują. I oprócz samej funkcji jednorodzinnej, na tych samych prawach występują przeznaczenia takie jak usługi, komunikacja, zieleń urządzona, ogrody działkowe, infrastruktura techniczna i w niektórych z tych stref została dodana zieleń naturalna, las, woda lub zabudowa letniskowa. Mamy nieliczne strefy wielofunkcyjne z zabudową zagrodową, one na obrzeżach występują i oprócz samej zabudowy zagrodowej jest tutaj możliwość lokalizowania produkcji w gospodarstwach rolnych, akwakultury, obsługi rybactwa i tak jak w pozostałych strefach komunikacji, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych i infrastruktury technicznej. W niektórych z tych stref mamy tę zieleń naturalną dopuszczoną. Kolejne strefy to usługowe, jest ich aż 291, rzeczywiście jest ich sporo. Konin jest dużym miastem, posiada dużo terenów mieszkaniowych i usługi oczywiście tutaj obsługują potrzeby i mieszkańców Konina i też terenów i gmin sąsiednich. Tak więc jest tych terenów dużo. Kolejne strefy to strefy handlu wielkopowierzchniowego, ich jest już niewiele, 5. To są strefy, w których można lokalizować usługi, które mają powierzchnię użytkową sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. To są bardzo duże centra handlowe i mamy tutaj oprócz właśnie tego handlu wielkopowierzchniowego i tego, co wszędzie, czyli komunikacji, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych, infrastruktury technicznej, też dopuszczone usługi. Kolejna strefa, czyli ta taka wyjątkowo duża w strukturze miasta, to strefa gospodarcza, to są tereny produkcji i tak jak wszędzie komunikacja, zieleni urządzona, ogrody działkowe, infrastruktura techniczna, ale w tych strefach mamy również dopuszczone usługi, często zieleń naturalną, czasami lasy i wody, czyli wszystko w zależności od uwarunkowań. Strefa produkcji rolniczej, tutaj mamy wydzielone gospodarstwo rybackie, które zajmuje sporą powierzchnię. Kolejne strefy to strefy infrastrukturalne, ich jest dość sporo. One oprócz infrastruktury technicznej też w niektórych miejscach w nich jest dopuszczona produkcja, usługi, zieleń urządzona, zieleń naturalna, lasy, wody. Bardzo ważne strefy, zwłaszcza dla jakości życia mieszkańców, to są strefy zieleni i rekreacji, ich jest bardzo dużo, aż 92. Oprócz zieleni urządzonej, plaż, wód, komunikacji, ogrodów działkowych, infrastruktury technicznej, w tych strefach, w wielu z nich mamy dopuszczone usługi sportu i rekreacji, usługi kultury, rozrywki, handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, nauki, edukacji, zdrowia i pomocy społecznej, a także zieleń naturalną i lasy. Kolejne strefy to strefy cmentarzy, jest ich 8 i one też tutaj występują. Jedna strefa górnictwa i strefy otwarte, aż 58, no tutaj mamy te tereny cenne przyrodniczo, jeziora, Dolinę Warty, to są tereny,

0: liczona dla całego kraju i dla każdej z gminy osobno. I z tej prognozy, odnosząc się do liczby mieszkańców, do łącznej powierzchni użytkowej mieszkań, która w 2024 roku była dostępna w mieście, oraz do średniej powierzchni użytkowej mieszkań też w perspektywie 20 lat, zostało wyliczone zapotrzebowanie na 4802 osoby. Natomiast chłonność tych hektarów jest na ponad 13 tysięcy osób, czyli odniesienie tych 4800 tysiąca do 13 tysięcy to jest 272% i gmina, która miałaby poniżej 130% stosunek chłonności do zapotrzebowania, mogłaby wyznaczać nowe tereny mieszkaniowe w dowolnym miejscu. Tak jak Państwo widzicie, tutaj takiej możliwości nie mamy. Po uchwaleniu i wejściu w życie planu ogólnego, on nie zmienia automatycznie planów miejscowych. To jest bardzo ważne. Czyli plan ogólny jest jakby do skonsumowania przy zmianach planów miejscowych, które Państwo macie, lub tworzeniu nowych. Natomiast jak wejdzie w życie, on po prostu będzie czekał na wykorzystanie przy najbliższych zmianach planów miejscowych. I to jest też istotne.
1: Na 2500 gmin w Polsce raptem 500 gmin zdążyło te plany uchwalić tak naprawdę do końca sierpnia. Czyli jesteśmy w czołówce. Mimo że my nie byliśmy gminą, która miała tutaj jakiś bat nad sobą, no bo to, że mamy plany miejscowe uchwalone na terenie całego Konina, tak naprawdę ten plan nic nowego nam nie dawał. Gorzej te gminy, które mają plany miejscowe na poziomie 20-30%, na pozostałym obszarze w tym momencie nie mogą wydawać decyzji o warunkach zabudowy. Mimo to znaleźliśmy się w gronie gmin, kilkuset gmin, które zdążyły w terminie ustalonym z Unią Europejską, i to powoduje, że dzięki temu będziemy mieli dofinansowanie. Ten plan jest finansowany ze środków zewnętrznych, czyli koszty pokrywa nam grantodawca Unia, natomiast pozostałe gminy, które nie zdążyły, będą musiały z własnych środków te plany miejscowe kończyć. To ograniczenia ustawowe dotyczące mieszkaniówki z jednej strony są zrozumiałe, bo jeżeli są prognozy, że praktycznie każda gmina i całe państwo polskie będzie miało coraz mniej mieszkańców, to projektowanie nowych przestrzeni pod mieszkaniówkę jest niezasadne i powoduje w przyszłości zwiększenie kosztów obciążające mieszkańców, obywateli. Z drugiej strony każda gmina chciałaby, każdy mieszkaniec chciałby pewne nowe tereny mieszkaniowe przeznaczyć pod tereny zielone czy tereny usługowe przeznaczyć pod mieszkaniówkę, bo jest to rozwój gminy i aż bolało nas to, że wpływały niektóre bardzo fajne wnioski dotyczące przeznaczenia gruntów pod mieszkaniówkę albo zamiany mieszkaniówki jednorodzinnej na wielorodzinną i nie mogliśmy tego zrobić, bo byśmy nie spełniali tego wskaźnika. I to nawet nie tłumaczyliśmy mieszkańcom, że to nawet nie jest tak, że komuś zabierzemy jakiś grunt mieszkaniowy i damy temu mieszkańcowi, bo tak jak te wskaźniki pokazują, musielibyśmy tych gruntów mieszkaniowych co najmniej połowę zmniejszyć, żeby dojść do tego poziomu 130%, po to, żeby móc projektować nowe grunty mieszkaniowe na nowych obszarach, no to byłoby niemożliwe. Ale to też pokazuje, że te plany miejscowe, które były w Koninie uchwalone, pokrywające praktycznie 99%, zabezpieczyły grunty mieszkaniowe już na poziomie 13 tysięcy mieszkańców. I to jest nasza przewaga w stosunku do gmin, które tego nie robiły. Bo pomimo wejścia tego ustawowego ograniczenia, my i tak mamy kilkukrotnie większą możliwość zabudowy, dzięki też poprzednim kadencjom Rady, że radni uchwalili na tych terenach grunty mieszkaniowe i trochę też dzięki tej ostatniej polityce związanej z leksami

0: Kazimierza i odwiedzający goście wykażą się odpowiedzialnością i kózki będą bezpieczne i otoczone właściwą opieką, pozostaną tu na stałe, mówi wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski.
1: Są to cztery kózki, które mają swoje imienia: Rafcio, Kazik, Stefek i Maryś. Wszystkie cztery są wspaniałe i piękne. Przestrzeń, którą im udostępniliśmy, jeżeli chodzi na te cztery kózki, jest bardzo duża, bo sama przestrzeń wybiegu ma prawie 200 metrów kwadratowych. Obieg 35 metrów kwadratowych jest w zupełności wystarczający, ale też chcieliśmy, żeby to było duże. Tak jak powiedziałem, jest to program wprowadzania zwierząt do parku w Kazimierzu Biskupim. Zobaczymy, jak one będą się czuły z naszymi mieszkańcami, z naszymi gośćmi. No i oczywiście odwrotnie. Jeżeli to się powiedzie, będziemy ten program wprowadzać w kolejnych latach i być może jeszcze go rozbudujemy. To staramy się zachować naturę w tym parku. Tu w ogóle park jest podzielony na trzy części. Tą część sakralną, która jest bardzo blisko kościołów, część wypoczynkową, z której sobie korzystają mieszkańcy, ale także ta część sportowa i rekreacyjna dla dzieci i młodzieży. Ale jak zwrócimy w ogóle uwagę na sam park, to oprócz tej trawy, która jest wystrzyżona po tak zwaną żyletkę, mamy tutaj przede wszystkim łąki kwiatne. Zachowujemy tą część naturalną. Zwracamy szczególną uwagę, żeby nasze zwierzęta czuły się bardzo dobrze. Między innymi w tym kaczki, które nam się rozmnażają w wielkim tempie. Budujemy im domki na wodzie, żeby były oddalone od drapieżników i nic im tam nie zagrażało, jeżeli chodzi o małe kaczuszki. I tutaj muszę powiedzieć, że są to jak najbardziej naturalnie zbudowane elementy, czyli trzcina, trawa, ewentualnie roślinność tutaj wodna. I muszę powiedzieć, że w ostatnim takim domku wykluło nam się 12 kaczuszek. Mamy zbudowany pomost, jest taki element architektoniczny. Powiększony oczywiście został staw, na co otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie. Pomost jest bardzo mocno użytkowany, z czego się cieszymy, i ta część, w której my już się znajdujemy, została zakończona już w całości, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Ja podejrzewam, że najbliższe dziesięciolecia to będzie ciężka praca tu, jeżeli chodzi o park, bo samo utrzymanie zieleni, bo park ma prawie 5 hektarów, to jest potężna przestrzeń. Cały czas modyfikujemy i dosadzamy roślinność, bo samych drzew przez ostatnie lata nasadziliśmy prawie 300, no czekamy z utęsknieniem, aż one urosną, z tego powodu, że nie mieliśmy tu drzewostanu, bo nieruchomości, na której się znajdujemy, w części były użytkowane ogrodniczo i były tutaj drzewa owocowe lub użytkowane rolniczo, lub były przeznaczone pod zabudowę. Musimy to wszystko zagospodarować, ale ja myślę, że za 50 lat ten park będzie naprawdę wyglądał bardzo pięknie. Kózki będą miały swojego stałego opiekuna, będą pod pełnym nadzorem, jeżeli chodzi o osobę z pełnymi kwalifikacjami, którą tutaj widzimy i serdecznie witam, ale także oczywiście weterynarz, także będą miały pełną opiekę całodobową, 24-godzinną. Oczywiście w porze wieczorowej będą zamykane w swoim tutaj domku, doglądane. Na pewno będą czuły się tutaj bezpiecznie i wierzę w to, że też mieszkańcy zachowają się w taki sposób, żeby im nie zrobić krzywdy. Jeżeli chodzi o zakup kóz, jedna koza jest to koszt 400 zł. Oczywiście wchodzą tutaj wszystkie elementy, jeżeli chodzi o weterynarza, o zabezpieczenie ich, oczywiście utrzymanie. A jeżeli chodzi o zagrodę i cały ten element, wszystko było tutaj w ramach dofinansowania. Koszt w ogóle zagospodarowania tego terenu wraz z kosztem własnej gminy, które są niekwalifikowane, jest to około 1 200 000 zł. Wszystko to, co widzimy na tym terenie. Rekreacyjnej, zbiornika, stawu, zieleni, drzew, zagrody. Z czego na co otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80%.
0: Panie przewodniczący, park rzeczywiście zyskał nowych mieszkańców, a przy okazji jest to też radość dla mieszkańców, ale i odpowiedzialność.
2: Oczywiście. Tak jak wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę, park został tutaj stworzony z myślą o wszystkich mieszkańcach naszej gminy, o tych najmłodszych, o młodzieży, o dorosłych i również o seniorach. Mamy strefę odpoczynku, relaksu, aktywności fizycznej, jak również takiego miejsca odpowiedniego do spędzania wspólnie czasu i integracji. No ale tak jak dzisiaj już tutaj zostało przedstawione, ten dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, bo park wzbogacił się o nowych mieszkańców. Cztery wspaniałe kózki, które tutaj widzimy je za moimi plecami. Jestem przekonany, że będą ogromną atrakcją nie tylko dla najmłodszych, ale dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ale wracając do pytania, oczywiście cieszymy się, ale ciąży też tutaj na nas ogromna odpowiedzialność, bo jednak to jest stworzenie żywe, które wymaga całodobowej opieki, ale myślę, że wszystkie nasze służby są w gotowości i staną na wysokości zadania, aby nowi mieszkańcy naszego parku czuli się tutaj swojsko, wspaniale, jak w domu.

0: bo to jest ich właśnie ich nowy dom.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to są żywe zwierzęta i trzeba do nich podchodzić z miłością. Agata Bugaj, kierownik referatu ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Kazimierz-Biskup. Najważniejsze, nie karmimy, nie dokarmiamy, nie dajemy żadnych paluszków, chrupków do jedzenia, ponieważ to może zaszkodzić naszym kózkom. Pamiętamy, że musimy zachowywać się spokojnie, zero agresywnych ruchów, żadnych petard, zachowujemy się spokojnie przy kozach, zero gwałtownych ruchów, nie wkładamy palców do kóz, ponieważ koza może nas ugryźć, ponieważ pomyśli, że chcemy jej dać coś do jedzenia. Oprócz tego do kóz nie podchodzimy z psami. Czy to pies jest na smyczy, czy na ręcach, musimy pamiętać, że kozy mogą na niego źle zareagować, a przede wszystkim chodzi nam o to, żeby kozy czuły się tutaj bezpiecznie i prosimy, apelujemy do naszych mieszkańców i wszystkich odwiedzających park, żeby o tym pamiętali.
2: Czy będzie można wchodzić na teren wybiegu kóz?
1: Nie, teren wybiegu kóz jest ogrodzony, nie można wchodzić, prawo wstępu mają tylko pracownicy, którzy opiekują się kozami.
2: Czy są jeszcze jakieś zabezpieczenia, na przykład monitoring na wypadek, żeby sprawdzić, co się dzieje tutaj przy kozach?
1: Cały teren jest monitorowany, 24 godziny pilnuje pracownik i patrzy, czy nic złego się nie dzieje z naszymi kozami. Jeżeli ktoś zauważy, że coś jest nie tak z kozą, źle się czuje, czy ktoś jakoś agresywnie podchodzi do tych kóz, prosimy o kontakt. Kontakt jest podany na tablicy, która jest umieszczona przy wybiegu dla kóz. Nasze kozy będą w parku do końca października, następnie zostaną przewiezione do pani Agnieszki, która będzie opiekowała się nimi w okresie jesienno-wiosennym, bo powrócą do nas w maju.
2: Kózki to są kózki alpejskie. Agnieszka Bryl-Mencel z bajecznej zagrody tutaj z Kamienic. Jedne z najbardziej mlecznych kóz. Te, które tutaj znajdują się w Kazimierzu, to są samce, koziołki, wysterylizowane. No, z tego tytułu, żeby też zapachu nie przynosiło, bo capy, no, że tak powiem, pachną brzydko i dlatego my je tutaj żeśmy wysterylizowali. Jest czwórka samców miniaturowych, bo one nie urosną już za wiele. Nabiorą troszeczkę masy, nie będą to duże kozły, tylko no, gdzieś tak myślę, że około 75 cm to jest maksymalnie, nie, wzrostu w kłębie. Są przekochane, nauczone z dziećmi, bo one wychowywały się u nas w naszej zagrodzie, mieszczącej się też w tej gminie niedaleko w Kamienicy. Tam też przebywały z dziećmi, bo my mamy cały czas kontakt z dziećmi, prowadzimy szkółkę z dziecką, też różne warsztaty dla dzieci, także one w ogóle są bardzo zaprzyjaźnione z dziećmi, zresztą tu widać na załączonym obrazku, bo tylko ktoś się oddali, od razu nas nawołują i meczą. One w tej chwili skończyły 5 miesięcy, bo urodziły się 10 lutego i myślę, że tutaj się odnajdą, bo no, miejsce jest naprawdę przepiękne. Cofając się, ja też nie jestem kazimieszanką, przeprowadziłam się z okolic Kujaw, ale patrząc wstecz, no to park naprawdę się zmienił i jest tutaj naprawdę super, także myślę, że one się też tutaj dobrze zaklimatyzują i super odnajdą. Podstawową jak gdyby paszą dla kóz jest u mnie owies. To jest jak gdyby podstawowy, taka stała, treściwa karma. Dodatkowo wiadomo, siano. Siano to jest podstawa, muszą mieć to siano, mimo że mają trawę, ono, siano musi być dostęp całodobowy do tego siana. No i oczywiście świeża woda. Plus jakaś marchewka, jabłuszko. Nie przesadzamy z żadnymi suszonymi chlebami, chrupkami i różnymi takimi rzeczami. Tego w ogóle nie powinniśmy podawać zwierzęciom, bo ono może im zaszkodzić. No i też dlatego tutaj pan wójt zdecydował, że nie wolno dokarmiać, że zwierzęta będą karmione tylko i wyłącznie przez nas, przez pana, który tutaj będzie wytyczony, ewentualnie przeze mnie, nie? Też sól, wiadomo, taka, która tam wzmacnia je przy takich upołach do lizania różnego rodzaju lizawki. Tutaj jak jest dobrze zadbane i są szczepione w różny sposób, gdzieś tam też pilnowane, bo tam z racicami czasami mają problem, ale jeśli ktoś, one też są bezrożne, co jest ważne, bo te kózki rodzą się sporadycznie. To nie jest tak, że rasa bezrożna jest rasą, ojciec bezrożny i mama bezrożna mogą dać jakby dziecko z rogami, nie? A te są właśnie bezrożne, także nam się wszystkie cztery trafiły bez rogów. One też są dużo bezpieczniejsze, jeśli chodzi o jakieś tam takie miejsca, gdzie są ludzie. Wszystkie potrzeby kózek zostały przez gminę zabezpieczone. Jednak pamiętajmy, że zwierzę to nie zabawka. Wszyscy odwiedzający są odpowiedzialni za ich spokój i zdrowie. Nie straszmy ich, nie dokarmiajmy, a także pilnujmy małych dzieci, by nie podchodziły zbyt blisko, ponieważ kózki są ciekawskie i mogą niechcący boleśnie ugryźć. W Koninie na Starówce powstanie szalet miejski.
3: Toaleta będzie bezobsługowa i dostępna przez całą dobę.
4: Wsłuchaliśmy się w głosy, szczególnie też na ostatnich sesjach, ale to już wybrzmiewa długo, że nasi seniorzy mają w niektórych częściach miasta rzeczywiście bardzo dużą potrzebę wybudowania takiego szaletu. Stwierdziliśmy, że rzeczywiście chcemy w tym kierunku iść i rozwijać tą infrastrukturę, która ma być bardziej przyjazna dla seniorów, ale nie tylko seniorów, też dla rodzin z dziećmi, czy dla każdego człowieka, który ma potrzebę chociażby tutaj na naszej stawówce i zabezpieczamy pieniądze na taki automatyczny szalet na bulwarze, który będzie zaprojektowany oczywiście tutaj z wymogami pod rygorem konserwatora zabytków, żeby to też ładnie wyglądało. Także na pewno jest to takie miejsce, gdzie w pierwszej kolejności chcielibyśmy ruszyć z tym tematem. Myślę, że musi nawiązywać tutaj do tych pozostałych elementów, które są i myślę, że akurat pan konserwator ma tutaj dobre wyczucie w tym temacie i oczywiście jak potem te obiekty rzeczywiście wyglądają fajnie, chociażby patrząc na dom Zemełki, no trzeba przyznać, że wygląda to świetnie, mimo że na etapie inwestycji jest oczywiście często dużo nerwów, no bo to powoduje, że to opóźnia, często podraża koszty, natomiast potem rzeczywiście te obiekty w tej strefie zabytkowej są wyglądają bardziej okazale, czy tak jak na przykład robimy teren modernizacji naszych budynków komunalnych, no to jest naprawdę duży wysiłek, żeby spełnić te oczekiwania konserwatora, ale potem wygląda to super, tak jak chociażby tutaj na Wojska Polskiego ten zielony budynek oddany, no wygląda świetnie, nie? Zabezpieczamy 100 tysięcy złotych na ten moment i będziemy rozpoczynać postępowanie. Także już jakieś oferty są zebrane przez wydział. No mam nadzieję, że w tym roku udałoby się to zrealizować. No mamy tutaj sygnały takie, że jeżeli chodzi o stawówkę, to na pewno bulwar, na pewno Park Chopina, czy coraz częściej się mówi o Wyspie Pociejewo i o Parku Tężniowym. W nowej części Konina też są pewne sygnały, natomiast tutaj uznaliśmy, że tutaj miejsce jest takie najbardziej uczęszczane przez mieszkańców, przez turystów. Też tutaj jest dosyć oddalony teren od Kawki Karawki, więc myślę, że w pierwszej kolejności jest to dobra lokalizacja.
3: Powiedział zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Koszt szaletu to około 100 tysięcy złotych. Jak słyszeliśmy, niewykluczone, że w przyszłości będzie ich więcej w różnych częściach miasta. Na oddanej świeżo po remoncie kładce nad torami koło bazaru w Koninie brakuje oświetlenia. Jak tłumaczy rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias, mieszkańcy wkrótce doczekają się lamp w tym miejscu. Przypomnijmy, kładka ma odnowioną konstrukcję, nawierzchnię i nowe schody techniczne. Całkowity koszt remontu kładki to niespełna 1 200 000 zł. A nowe oświetlenie będzie gotowe już w październiku.

0: SK2 Konin.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce. Do środka się

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.